0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: Poniedziałkowy poranek, na zegarach godzina 6:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Rosyjskie rakiety i drony zaatakowały tej nocy Kijów. Trafiły w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 7 zostało rannych. Poinformował szef Miejskiej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko. Największe zniszczenia odnotowano w historycznej dzielnicy Podolskiej, gdzie trafione zostały 4 budynki mieszkalne. Częściowo zawalił się jeden z bloków, z którego ratownicy ewakuowali 15 osób, w tym 3 kobiety i 6 dzieci. Przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które wydobywają mieszkańców z uszkodzonych budynków i zabezpieczają teren. Rosyjskie ataki dotknęły także Odessę. Tam rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne. Ranna została 1 osoba. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Zostało zakończone w związku z właśnie uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. W Turcji będziemy mówić jednym głosem. Takie głosy słychać w Pałacu Prezydenckim i Kancelarii Premiera. Do Ankary na szczyt NATO zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jakie cele stawia sobie nasza delegacja?
3: Na pewno chcemy pokazać, że Polska jest modelowym sojusznikiem NATO.
4: Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
3: I to zdaniem szefa MON daje nam prawo do zajęcia kluczowej roli na szczycie w Ankarze. Z kolei szef polskiej dyplomacji mówi, że najważniejszym celem szczytu będzie pokazanie Rosji jedności Zachodu.
5: Mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi, że większość krajów jest na drodze do wypełnienia postanowień poprzednich szczytów o wydawaniu takich pieniędzy na obronność, które przekonają każdego potencjalnego adwersarza, że z nami nie ma co zaczynać.
3: W Turcji na pewno będziemy walczyć o kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy i rozbudowę rurociągów z paliwem z Niemiec do Polski.
2: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Radkowski, który będzie również w Ankarze. Jego relacje usłyszycie w faktach.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Kończy się dość rześka noc, zaczyna się niezbyt gorący dzień. Tak w wielkim skrócie można określić to, co będzie się dzisiaj działo. W tej chwili najchłodniej w Kielcach, delikatnie poniżej 9, najcieplej w Legnicy ponad 16 stopni. U nas dwucyfrowy wynik, ale szału raczej nie ma. W ciągu dnia czeka nas raczej pochmurny dzień z przejaśnieniami. Lokalnie mogą pojawiać się słabe opady deszczu. Temperatura w wielu miejscach przekroczy 20 stopni. W górach niestety delikatnie poniżej tej granicy. No i w tym tygodniu jakiegoś wielkiego ocieplenia na razie na horyzoncie nie widać. Podobno pod koniec tygodnia, koło niedzieli, zrobić ma się znów gorąco. Czy tak będzie? Zobaczymy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Witajcie w nowym dniu i nowym tygodniu, drugim tygodniu lipca, 6 dzień tego miesiąca w kalendarzach, a my wracamy do muzyki wybranej na lato. Marek Moc, dzień dobry, witam.

0: Poranek z muzyką wybraną na lato, a my zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. No, nie lubimy tego w wakacje, bo jakoś tak czas chyba szybciej płynie. Szósty dzień lipca mamy, to 187 dzień roku. Słońce wstaje coraz później, dzisiaj zrobiło to 23 minuty po godzinie czwartej, a zacznie zachodzić 2 minuty przed godziną 21. Dzień jest już krótszy od najdłuższego dnia w roku o 12 minut. Szkoda. Imieniny świętują Dominik, Dominika, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotard i Nazaria. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Jeśli chodzi o święta nietypowe, mamy Światowy Dzień Pocałunku. Wiecie, że całus to nie pocałunek, pocałunek to nie całus. Zresztą, dobra, zostawmy ten temat na razie. Jest także Dzień Radcy Prawnego. No to serdecznie pozdrawiamy. Jak najmniej pracy, właściwie dużo pracy, ale takiej spokojnej.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Po reklamie.
0: Rześki poranek na Podhalu. W Zakopanem mieliśmy poniżej 10 nad ranem. W ciągu dnia do 16 zapowiadają synoptycy. Nieco lepiej w Nowym Targu, tam 2 stopnie więcej. Jutro za to cieplej, a właściwie mniej zimno. Zakopane 19, Nowy Targ 22. No to już jest całkiem przyjemnie. Niestety dzisiaj przyjemnie raczej nie będzie, bo dzień należeć będzie do tych z gatunku pochmurnych, z niewielkimi przejaśnieniami, a także przelotnie będzie nam się pojawiał deszcz. Ostrzegamy.
1: Radio Alex.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lata. Tam zaczynał i tam skończył swoją reprezentacyjną przygodę. MetLife Stadium, to tam w 2010 roku zadebiutował w Narodowych Barwach w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi, a w 2026 roku zagrał ostatni mecz na Mundialu. Mowa o znakomitym brazylijskim piłkarzu Neymarze, który wprawdzie strzelił gola Norwegom z rzutu karnego, ale jednak zabrakło. Erik był lepszy. Norwegia wygrała 2-1. No takie historie chwytające za serce też się na Mundialu zdarzają. A co tam się działo, zresztą słyszycie to w wiadomościach.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer jeden z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
3: Radio Alex. Muzyka.

0: Picio pary.
1: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nie straszne nam wichry i burze. Tak to było w turystycznej piosence. A wam też pewnie w weekend w wielu momentach pogoda nie przeszkadzała. No właśnie, ciągle podkreślamy i wiele osób to coraz częściej mówi, że w lato i w wakacje najważniejsza jest pogoda ducha, przynajmniej w naszym kraju. Co czeka nas dzisiaj? Jaka aura za oknami? O tym powiemy po wiadomościach po godzinie 7. Zapraszam na nie już teraz.
2: Joanna Chmiel, dzień dobry. Już za chwilę w Radiu Alex między innymi będzie o utrudnieniach ruchu drogowym, na przykład w Nowym Targu czy Morawczynie. Przypomnimy też o uruchomionej właśnie mapie najniebezpieczniejszych wypadkowo miejsc. Do usłyszenia już za kilka minut.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, to 6 dzień lipca. Na zegarach godzina 7. Zapraszamy was na wiadomości.
2: Joanna Chmiel, zapraszam do wysłuchania porannych wiadomości i od razu kilka poweekendowych informacji służb dbających o nasze bezpieczeństwo. Zacznijmy ten krótki raport od piątkowego wieczoru, kiedy to szczawniccy strażacy ochotnicy ruszyli do wypadku kajakarzy pływających po Dunajcu. Na miejscu był także patrol policji i zespół ratownictwa medycznego. W Charklowej natomiast doszło do kolizji 3 pojazdów. Ratownicy udzielili na miejscu pomocy tym, którzy ucierpieli. W sobotnie południe doszło do uszkodzenia gazociągu na jednej z posesji w Chabówce. Pracowali tu miejscowi druhowie wspomagani przez 2 zastępy z Rabczańskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Trzeba było wprawdzie ewakuować mieszkańców z pobliskich domów, jednak po około godzinie sytuacja została opanowana. Tego dnia doszło także do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym w Poroninie. Ratownicy medyczni musieli udzielić pomocy jednej osobie, a ruch w tym miejscu był utrudniony.
13: Dzieje się na drogach.
2: Uwaga kierowcy, zwłaszcza z Nowego Targu. Dzisiaj wykonawca budowy magistrali ciepłowniczej rozpoczyna pracę na skrzyżowaniu Alei Mikołaja Kopernika z Szaflarską. Do 14 lipca Szaflarska od północnej strony tej krzyżówki będzie nieprzejezdna. Objazd ulicami Podhalańską oraz ku Studzionkom. Przystanek Szaflarska, plac Evry zostanie tymczasowo przeniesiony, więc autobusy komunikacji publicznej będą zatrzymywać się na miejscu tymczasowym w rejonie Szaflarskiej 83. A od jutra rana zamykają drogę gminną w Morawczynie. Oczywiście, jeżeli pogoda pozwoli, to rozpoczynają się tam roboty remontowe. Jezdnie będą całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17. W miarę możliwości wykonawca będzie umożliwiał dojazd do posesji znajdujących się poza aktualnie prowadzonym odcinkiem robót. I wciąż drogi. Przypomnę, że zanim ruszymy w podróż, możemy sprawdzać najniebezpieczniejsze miejsca i to w całej Polsce. Tradycyjnie bowiem policja uruchomiła specjalną mapę w akcji pod hasłem wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Każdego wakacyjnego dnia Mapa jest aktualizowana z podaniem lokalizacji takiego tragicznego zdarzenia, a o 8:00 między innymi o dzisiejszym spotkaniu w Szaflarach, teraz w Radiu Aleks Magdalena Wojtoń oraz Tomasz Weryński o tym, co na Ukrainie.
0: Co najmniej 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów.
13: Rosjanie użyli m.in. pocisków balistycznych i dronów.
0: Według władz pod gruzami uwięzionych jest wiele osób, trwają akcje ratownicze.
13: W nocy syreny zawyły niemal w całej Ukrainie.
0: W związku z rosyjskimi atakami Polska poderwała myśliwce. Po czwartej dowództwo operacyjne poinformowało o zakończeniu działań. Biały Dom potwierdza, planowane jest spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim.
13: Ma do niego dojść podczas rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze.
14: Donald Trump po tej rozmowie zamierza porozmawiać również z Władimirem Putinem. Rozmowy mają dotyczyć oczywiście zakończenia wojny. Od kilku miesięcy Trump, który zapowiadał jeszcze w kampanii zakończenie wojny w Ukrainie, zajmował się izraelsko-amerykańskim konfliktem z Iranem. Zatem ocenia się, że jest to powrót do tematu wojny za naszą wschodnią granicą. Sporo mówi się w mediach w USA o tematach szczytu, który może być najbardziej istotnym od czasu rosyjskiej inwazji. Najważniejszym celem amerykańskiego prezydenta podczas szczytu będzie zwiększenie wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Według Waszyngtonu Polska, kraje bałtyckie i nordyckie należą do liderów, natomiast część sojuszników wciąż pozostaje w tyle. Administracja Trumpa podkreśla też, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, ponieważ Stany Zjednoczone mają zobowiązania także w innych regionach świata. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Zostańmy jeszcze chwilę za oceanem.
13: Bo nasz polski dar młodzieży w towarzystwie najpiękniejszych żaglowców świata z włoskim Amerigo Vespucci, Esmeraldą z Chile, Unionem z Peru czy Eagle z USA przepłynął rzekę Hudson z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
0: Teraz wszystkie żaglowce są zacumowane u wybrzeży Manhattanu i do jutra można je zwiedzać. To możliwe, że to ostatnia tak daleka podróż fregaty z Gdyni. Miasta zaledwie młodszego od Stanów 150 lat, bo na horyzoncie jest budowa nowego żaglowca.
15: Dwa miesiące w jednym jest, to trochę zaczyna robić jednocześnie miejsce pracy i dom w zasadzie, więc jak najbardziej się przywiązujemy.
16: Jestem zakochany w żeglarstwie, więc jestem też ciekawy tego nowego żaglowca, jak on będzie wyglądał. Mam nadzieję, że będzie miał ten charakter dalej, ciągnięcia linii.
17: Zapamiętam przepiękne widoki. To, jak wpływaliśmy na naszej lewej burcie, widziałem statuę wolności, która nas pozdrawiała.
13: Mówili studenci komendant Daru Młodzieży Michał Sadowski w rozmowach z naszym specjalnym wysłannikiem Stanisławem Pawłowskim.
1: W Zakopanem szału nie będzie temperaturowo. Dzisiaj przypomnę 16, 19, jutro 17 w środę, ale w Nowym Targu tak mniej więcej o 2 stopnie zawsze więcej. Podobno w przyszłym tygodniu wrócić mają wysokie notowania na termometrach. Dzisiaj u nas jeszcze pochmurno z przejaśnieniami, ale także przelotne opady deszczu. Ten deszcz jeszcze będzie nam w kolejnych dniach towarzyszył, choć nie będą to już jakieś duże ilości. Wiatr wieje dzisiaj na głąb z zachodu. Umiarkowany. Jutro ma być nieco silniejszy. Ostrzegają synoptycy. Poniedziałek, 6 dzień lipca to w kalendarzach. Niektórzy nazywają ten miesiąc lipcopad. Takie uroki polskiego lata. Uwielbiam polskie lato. A wy? No to żeby wam osłodzić te niedostatki, pięknie wam zagramy. U nas muzyka wybrana na lato.

0: is the answer.
1: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Oczywiście nie zapominamy o naszym codziennym porannym horoskopie. Na początek lew. Nowy tydzień rozpocznie się dla ciebie z dużą dawką motywacji i chęci do działania, dlatego warto wykorzystać ten moment na realizację ambitniejszych planów. No nie zdziw się, jeśli ktoś zwróci uwagę na twoje pomysły i zaprosi cię do wspólnego przedsięwzięcia. Byk. To dobry dzień, by spokojnie uporządkować zaległe sprawy i nie przejmować się tempem innych. Wieczorem przekonasz się, że cierpliwość potrafi przynieść znacznie lepsze efekty niż działanie pod presją. I jeszcze Skorpion. Twoja determinacja i opanowanie pomogą ci znaleźć rozwiązanie problemu, który od jakiegoś czasu zaprzątał twoje myśli. Pod koniec dnia czeka cię miła rozmowa lub spotkanie, które poprawi ci nastrój. No i tego wam wszystkim życzymy.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. A nie mówiliśmy dzisiaj o poranku o Wimbledonie, w programie przynajmniej. No, niezbyt dobre wieści, jeśli chodzi o polskich zawodników. Ostatni singlista odpadł wczoraj. Hubert Hurkacz, no, niestety nie był w stanie dokończyć meczu czwartej rundy Wimbledonu. Wszystko przez silny ból w okolicach prawej strony brzucha. A radził sobie do trzeciego seta znakomicie. No i Hubert musiał niestety skreczować i przerwać spotkanie. Nie zostało ono dokończone. Z dużym szacunkiem potraktowany został przez swojego przeciwnika, a także znakomicie przez publiczność. Niestety Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu. Jej pogrączynią została Naomi Osaka. No, to jest też polski akcent, bo wiemy, że trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, który wcześniej też między innymi współpracował z Igą Świątek czy Agnieszką Radwańską. Sport latem smakuje znakomicie, pod warunkiem, że nie leje się żar z nieba albo nie leje się deszcz. Co w pogodzie? Sprawdzimy za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje Ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
2: Po reklamie.
9: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim od rana dużo chmur i chłodno. Termometry pokazują około 13 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 18 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe są już od przedpołudnia, a po południu nad Tatrami mogą rozwinąć się burze. W górach wiatr będzie wyraźnie silniejszy, dlatego wybierając się na szlaki warto śledzić komunikaty pogodowe i przygotować się na szybko zmieniające się warunki.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dziś dla niektórych miły dzień, bo mamy Światowy Dzień Pocałunku. Jak się okazuje, pocałunek rozpracowany został przez naukowców pod każdym względem, bo jak się mówi, natychmiast wyzwala w mózgu wyrzut neuroprzekaźników, takich jak dopamina, no jest euforia, jest serotonina, czyli szczęście, jest oksytocyna, czyli przywiązanie. Ach, do tego jeszcze w ciele podobno spada poziom kortyzolu. Takie szybsze bicie serca zdecydowanie poprawia też dotlenienie organizmu. No tu rozpraw naukowych jest całe mnóstwo, ale też przecież wiadomo, że pocałunek to wymiana flory bakteryjnej. Jest to też pozytywna rzecz, choć czasami też może zaszkodzić. Myślę, że jeszcze sięgniemy do kilku ciekawostek związanych z pocałunkami, bo rzeczywiście jest tego dość sporo, oj sporo. No i wygląda na to, że w poniedziałek, 6 dzień lipca, będzie bardzo pocałunkowym dniem.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
4: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
6: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
7: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
6: Rysiu, jesteś nieoceniony.
7: No, co wypatrzyłaś?
6: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
8: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Ktoś filozoficznie kiedyś powiedział: łatwo trafić do więzienia za zniesławienie. Trzeba tylko powiedzieć prawdę. A u nas prawda, tylko prawda w wiadomościach. Kolejne startują już za chwilę, punktualnie o 8:00.
1: W wiadomościach o 8:00 mamy kilka przypomnień, w tym o dzisiejszym spotkaniu w sprawie planu ogólnego gminy Szaflary. Podpowiemy też, jak można sprawdzić autokar, którym wysyłamy dzieci na wakacyjny wypoczynek. Szczegóły w Radiu Aleks już za chwilę. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Aleks.
3: Reklama. W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści między innymi z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 6 dzień lipca, na zegarach godzina 8:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Zaczynamy kolejne poranne wiadomości w Radiu Aleks. Zapraszam, Joanna Chmiel. Czas wakacji to liczne wyjazdy dzieci i młodzieży, na przykład na kolonie, obozy czy też inne formy zbiorowego wypoczynku. Tradycyjnie już policja prowadzi akcję sprawdzania autokarów i kierujących nimi. Można też zwrócić się z prośbą o taką kontrolę. Trzeba to zrobić minimum 3 dni przed wyjazdem. Utworzono także specjalne punkty kontrolne. W Zakopanym jest to Zatoka Postojowa przy Hyców Potok 25A. W Nowym Targu takiego punktu wprawdzie nie ma, ale działania policjantów z tamtejszej komendy powiatowej prowadzone są po telefonicznym zgłoszeniu. Numery telefonów znajdziecie na radioalex.com.pl.
9: Mówimy o Twoich sprawach.
1: Nagrody Województwa Małopolskiego imienia Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski przyznane. My z gratulacjami pędzimy do naszych ludzi, czyli i tu zacznijmy od trzeciego stopnia na podium, bo trzecią nagrodę w kategorii dziecięco-młodzieżowej otrzymały Małe Pieniny, drugą w kategorii otwartej Orawska Grupa Teatralna imienia doktora Emila Kowalczyka, pierwszą w parafialny regionalny zespół Giewont z zakopiańskiej Olczy.
9: W Radiu Aleks.
1: Teraz niedzielny wieczór i Biały Dunajec, gdzie najśwornejszą wybrana została Sylwia Piszczur ze Skrzypnego. 23-latka jest zespolanką w Białodunajcanach i Skrzypniankach. To nie koniec wyróżnień, ale o tym oczywiście jeszcze usłyszycie, a na radioalex.com.pl przeczytacie i zobaczycie.
9: Mówimy o Twoich sprawach.
1: Przypomnienie dla mieszkańców gminy Szaflary: o 16:00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki rozpocznie się kolejne otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu planu ogólnego. Można go również oglądać w internecie albo w punkcie konsultacyjnym, a potem, jeżeli trzeba, wnieść swoje uwagi czy wnioski. Mamy też przypomnienie dla mieszkańców miasta i gminy Czarny Dunajec w związku z okresem urlopowym. pracowników Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dzisiaj, ale i także 13 lipca oraz 10 i 17 sierpnia będzie czynne w godzinach od 9 do 17. A teraz w Radiu Alex Magdalena Wojtoni, Tomasz Weryński.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na ten kraj w 2022 roku.
10: To pokłosie wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka o tym, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Kijowowi.
2: Michał Radkowski razem z nami w Faktach. Michale, jak na te doniesienia reagują politycy?
11: Ci z prawej strony sceny politycznej mówią o skandalu, przekonują, że pociski przechwytujące do systemów Patriot są towarem deficytowym, bo są drogie i trudne do kupienia i są jedynymi na wyposażeniu naszej armii, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander.
12: Jeżeli nie mamy tej nadwyżki, a jej nie mamy, to powinno być to uzbrojenie w naszym arsenale, bo bezpieczeństwo naszych obywateli, polskiego nieba jest sprawą nadrzędną i kluczową.
11: Mówi Łukasz Rzepecki z Konfederacji, a Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że sprawa powinna być w pełni wyjaśniona.
13: Nie ma co oszukiwać, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Europa dawała i pociski, i sprzęt, żeby Rosję powstrzymać. Ale taki audyt tego, co w ogóle Polska przekazała w przyszłości, dobrze by było zrobić.
11: Minister obrony zlecił też SKW zbadanie tego, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
10: Autobus, który wczoraj w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie wjechał do przejścia podziemnego, został już wyciągnięty.
2: Wcześniej zderzył się z kilkunastoma samochodami osobowymi. Poszkodowanych zostało 6 osób.
10: Przyczyną wypadku mogła być awaria techniczna układu hamulcowego. Taką wersję przedstawił 55-letni kierowca autobusu.
14: Pełno policji, pełno karetek, straży.
15: Jak państwo dostaną się do domu?
14: No nie wiem, próbujemy tutaj, pan policjant sugeruje, żeby jakoś naokoło tam przejść i spróbować w tamtą stronę chociaż.
15: Pan widział moment tego wypadku?
16: To wygląda tak. Autobus miejski jechał z Bitwy Warszawskiej, staranował 10 aut i wjechał do tunelu tutaj do przejścia.
15: Zahaczył o ten strop.
16: Także można tam zjechać spokojnie. Tybu autobusu widać tu jak ten. On zjechał prawie do końca.
15: Jak to wygląda?
17: No, nieciekawie, bardzo nieładnie.
2: Policja poinformowała, że wykonane u kierowcy autobusu testy na obecność alkoholu i środków odurzających dały wynik negatywny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Baysan, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
18: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim utrzymuje się duże zachmurzenie, a temperatura wzrosła do około 14 stopni. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 18 stopni. Przelotne opady deszczu mogą pojawiać się już przed południem, a po południu nad Tatrami prognozowane są burze. W górach wiatr będzie okresami silniejszy. Wybierając się w wyższe partie gór, warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Baysan, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Zapraszamy na kolejną godzinę z muzyką wybraną na lato. Tak jest, choć niektórzy twierdzą, że co to za lato, ale piękne polskie lato, nie ma co narzekać. Przypomnę, dnia nam troszeczkę ubywa, dzień już jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 12 minut. No to my nadrabiamy czym prędzej i wracamy do dobrego grania.

poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Niektórzy narzekają na to lato, zwłaszcza nad polskim morzem, gdzie temperatura ledwie kilkanaście stopni, silny, porwisty wiatr i też woda nie najcieplejsza. Panie i panowie, co to za problemy? Pomyślcie sobie, jak mają przerąbane w takim Nowym Jorku przy plaży Jones. Właśnie w tym mieście pojawiły się rekiny. Niestety jest osoba poszkodowana, no ale na szczęście nie groźnie. Po tym incydencie wprowadzono zakaz kąpieli, który zniesiono po kilku godzinach bezskutecznych poszukiwań rekinów. No a takie sytuacje doprowadzają do zamykania lokalnych plaż. Nie wiem, czy te rekiny też postanowiły świętować 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych, bo te incydenty miały miejsce w piątek, czyli przed uroczystościami. Tak więc nie narzekajmy na nieco mniej ciepły Bałtyk. U nas jest pięknie, no i pewne jest to, że nie ma takich groźnych rekinów.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tak się zastanawiałem, kiedy pojawi się ten temat. Temat pojawia się, bo zbliżają się dla nich wakacje i czas urlopów. Mowa o polskich parlamentarzystach. No i nie trzeba zgadywać, że generalnie to polscy politycy w tym sezonie wybierają polskie morze, rejs po Mazurach, no nieliczni wakacje w Chorwacji, a niektórzy po prostu zostają w mieście i będą korzystać z publicznych kąpielisk. Co to oznacza? To oznacza, że jakaś kampania wyborcza albo coś. No tak, trzeba podkreślić, że u nas w kraju wypoczywa się najlepiej. Tu akurat z posłami się zgadzam, choć pewnie niektórzy z wielkim cierpieniem, bo pewnie stać ich na dalekie podróże.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, zacznij od zmiany. Zapraszamy Cię do współpracy z najlepszym zespołem sprzedażowym w Remax Polska. Zostań agentem nieruchomości w Remax Duo Kraków, Zakopane, Nowy Targ. Skontaktuj się z nami. 12 255 17 13.
4: Zapraszam, właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
7: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bajlowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
8: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
9: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
8: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
10: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
9: To jakbyś nie był tam wcale.
8: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
11: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
12: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
13: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
12: Rysiu, jesteś nieoceniony.
13: No, co wypatrzyłaś?
12: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
14: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
18: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
17: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
18: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
17: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
18: Paulina Sykut-Jerzyna
17: i Krzysztof Ibisz.
19: Po reklamie.
20: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim utrzymuje się duże zachmurzenie. Temperatura wynosi około 15 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 18 stopni. W ciągu dnia możliwe są przelotne opady deszczu, a po południu nad Tatrami prognozowane są także burze. W górach wiatr będzie okresami silniejszy. Przed wyjściem w wyższe partie Tatr warto sprawdzić aktualne komunikaty pogodowe.
1: Radio Alex.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. No dobra, nie uciekniemy od tego tematu. On powraca jak bumerang. Pocałunki. Dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku. Proszę bardzo. I udowodniono, że podczas całowania używamy około 30 mięśni twarzy. Zapobiegają one workowatym policzkom. Co za tym idzie, napięcie tych mięśni spowodowane namiętnym pocałunkiem zdecydowanie pomaga wygładzić skórę. No i podobno też redukuje zmarszczki. No właśnie, ale jak tak człowiek się nacałuje, to się potem uśmiecha i uśmiech powoduje zmarszczki. I tak w koło, i tak w koło. Dajcie spokój.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. .pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W druku 3D liczy się powtarzalność. Każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w Twojej firmie. Filament Point, Twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i sklep Kaufland, Robka Zdrój, sklep Kabanos i Cordy Donajec, sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
12: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Zachwycaliśmy się w minionym tygodniu polskim biegaczem, który przebiegł maratony w każdym ze Stanów Ameryki Północnej i zrobił to w 49 dni. Nazywany jest też polskim Forrestem Gumpem. No właśnie, bo w 1994 roku mieliśmy premierę tego genialnego filmu Forrest Gump w reżyserii Roberta Zamecki. No może w taki niezbyt piękny, pogodowy, popołudniowy czas warto sięgnąć do klasyki kina. A o bieżących rzeczach informują nasi dziennikarze. Zapraszamy na wiadomości. Startują punktualnie o 9:00.
1: W tych porannych wiadomościach między innymi porozmawiamy o hokeju, bo to już dzisiaj być może w nowotarskim magistracie zapadną ważne decyzje. Będziemy też w Ludźmierzu, gdzie szykuje się otwarcie wystawy i spotkanie z poezją Wandy Czubernatowej. Do usłyszenia o 9:00. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
10: Citroen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 6 dzień lipca. Jest 9:00, zapraszamy Was na wiadomości.
1: Joanna Chmiel, zaczynamy wiadomości o 9:00. Okres letni sprzyja aktywnemu wypoczynkowi nad jeziorami, rzekami i innymi akwenami, jednak chwila nieuwagi, brawura czy lekceważenie zagrożeń mogą prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń. Dlatego WOPR oraz policja przypominają, warto pamiętać o odpowiedzialnym korzystaniu z kąpielisk, stosowaniu się do obowiązujących oznaczeń i poleceń ratowników oraz sprawowaniu właściwej opieki nad dziećmi. Nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad akwenami w Małopolsce ulicy. Oprócz ratowników WOPR będą tradycyjnie czuwać policyjni wodniacy. Funkcjonariusze pełnią służbę m.in. na Jeziorze Czorsztyńskim i można kontaktować się z nimi bezpośrednio pod numerem telefonu 723-694-983. Oczywiście też całodobowo pod numerem alarmowym 112. Lato dopiero wystartowało, a my już teraz z myślą o zimie. No może bardziej o jednej z jej odsłon sportowych. Czy w stolicy Podhala powstanie nowa hala lodowa? Władze MMKS złożyły petycję w tej sprawie do nowotarskiego magistratu kilka miesięcy temu. Od tamtej pory temat powraca w trakcie sesji Rady Miasta oraz podczas obrad miejskich komisji. Już za godzinę rozpocznie się właśnie sesja, podczas której jednym z ostatnich punktów ma być apel Rady Miasta popierający wniosek burmistrza dotyczący budowy obiektu. Wcześniej rozmawialiśmy z prezesem MMKS-u Leszkiem Tokarzem, który m.in. argumentuje konieczność budowy obiektu bezpieczeństwem ekip przyjeżdżających na mecze hokejowe.
2: Powinny być wydzielone pewne strefy do użytkowania dla publiczności, do użytkowania dla zawodników i to w tych ciągach komunikacyjnych, które ma ten obiekt, nie jest łatwe, a właściwie można powiedzieć niemożliwe do spełnienia.
1: Czy są inne zdania na ten temat? O tym za godzinę. Teraz Ludźmierz, gdzie w czwartek w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich otwarta zostanie wystawa i odbędzie się spotkanie z poezją. Początek o 19:00. Ekspozycja jest zwieńczeniem projektu badawczego Kropki i kreski. Upowszechnianie wiedzy o dekorowaniu ścian w drewnianym budownictwie regionalnym. Po wernisażu natomiast rozpocznie się ludźmierskie spotkanie ze słowem, które tym razem będzie poświęcone zmarłej niedawno poetce Wandzie Czubernatowej. A o 10:00 zaglądniemy m.in. na stadion biatlonowy w Kirach. Teraz o papieskich wakacjach Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
12: Po masowym śnięciu ryb w Bobrze Tauron zapowiedział powołanie Rady Społecznej, która zajmie się oceną skutków sytuacji na rzece i jeziorze Pilchowickim.
13: Pierwsze posiedzenie nowego organu zaplanowano na 9 lipca.
12: Tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie możliwego przestępstwa przeciw środowisku.
13: Dotychczas odłowiono i zutylizowano blisko 15 ton martwych ryb.
12: Wstępne wyniki badań nie wykazały obecności toksycznych substancji.
13: Według Ministerstwa Klimatu przyczyną śnięcia ryb było najprawdopodobniej wzruszenie osadów dennych i gwałtowny spadek poziomu tlenu w wodzie.
12: Miasteczko Castel Gandolfo, niedaleko Rzymu, znów tętni życiem. Letni wypoczynek rozpoczął tam Leon XIV.
13: Wybrany ponad rok temu papież po raz pierwszy spędził urlop w pałacu w Castel Gandolfo, który w 2016 roku jego poprzednik Franciszek zamienił w muzeum.
12: Leon XIV powiedział witającym go mieszkańcom i turystom, że najbliższe tygodnie poświęci na wypoczynek, modlitwę, lekturę i sport. Na miejscu ma do dyspozycji basen i kort tenisowy.
13: No i papież będzie w letniej rezydencji do 27 lipca.
12: Anglicy uciszyli Estadio Azteca. Reprezentacja prowadzona przez Tomasa Tuchela pokonała 3-2 współgospodarzy piłkarskich Mistrzostw Świata i awansowała do ćwierćfinału.
13: Spotkanie śledził Wojciech Marczyk. Emocje tak w tym jest. Spotkaniu, Wojciech, były do samego końca. Dzień dobry.
14: No a wszystko dlatego, że Anglicy, mimo że prowadzili już 2-1 po 2 golach Bellinghama, to od 54 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Kwansaha. Mimo tego z karnego na 3-1 podwyższył Harry Kane. Nadzieję Meksykanom dał Jimenez, który zdobył dla nich drugą bramkę. W ostatnich minutach trwało prawdziwe oblężenie angielskiej bramkiż przez reprezentację Meksyku, no ale gospodarze ostatecznie nie byli w stanie zdobyć tego gola dającego wyrównanie.
12: No i Anglicy w ćwierćfinale zagrają z Norwegami.
14: Tak jest, Skandynawowie wyeliminowali z mundialu Brazylię, wygrywając 2-1, chociaż mieli na początku meczu problemy. W 14 minucie karnego obronił jednak Nyland, który został jednym z bohaterów w meczu. Drugim strzelec obu bramek Erling Haaland. Honorowe trafienie z rzutu karnego w doliczonym czasie meczu zanotował Neymar, dla którego był to ostatni mecz w reprezentacji Brazylii, a Norwegowie po raz pierwszy w historii zagrają w najlepszej ósemce mundialu.
15: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim temperatura wzrosła już do około 16 stopni. Nadal utrzymuje się duże zachmurzenie z krótkimi przejaśnieniami. W ciągu dnia termometry pokażą około 18 stopni, jednak po południu pogoda zacznie się pogarszać. Nad Tatrami prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze, a wiatr okresami będzie silniejszy, zwłaszcza w wyższych partiach gór. Wybierając się na szlaki, warto na bieżąco obserwować warunki.
0: 6 lipca, przypominamy, Światowy Dzień Pocałunku. Jest także Dzień Radcy Prawnego. Dobrze, ale na sali sądowej może to dziwnie wyglądać. Posyłamy wam całuski, o, w ten jakże gorący poniedziałkowy poranek. Marek Poc, witam i zapraszam.
16: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Panie i panowie, stało się. Nowy Jork, właściwie centrum tego miasta, też stanęło w korkach, bowiem Madison Square Garden była areną wydarzeń, których na razie chyba nikt nie zobaczył poza obecnymi. A bagatela, para zaprosiła sobie o jakieś 1000 znajomych, choć sama artystka przyznała kiedyś w wywiadzie z Grahamem Nortonem, że nie zamierza się ograniczać w tej sprawie. Zapraszam każdego, z kim kiedykolwiek rozmawiałam. Szkoda, że nie rozmawiałem z Taylor Swift. Pewnie mógłbym zobaczyć, jak to się działo. A gwiazd nie brakowało. Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Ed Sheeran, Dakota Jackson, Hugh Grant czy Beyoncé. Uroczystość poprowadził Adam Sandler. Oczywiście mowa o ślubie Taylor Swift. Mieszkańcy Nowego Jorku nie do końca byli zadowoleni, bo to przecież wiadomo, 4 dzień lipca, świętowanie, a tu proszę, przez centrum nie da się przejechać. Było w stylu na bogato podobno, ale wiecie, to tak jak zrobić imprezę na bogato w McDonaldzie. Wyobrażacie sobie imprezę weselną na hali wielkiej, sportowej? No cóż, kto bogatemu zabroni?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
5: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
4: Rysiu, jesteś nieoceniony.
5: No, co wypatrzyłaś?
4: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
6: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
14: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
15: Po reklamie.
16: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim przedpołudnie nadal pochmurne, choć miejscami pojawiają się krótkie rozpogodzenia. Temperatura wzrosła do około od 16 do 17 stopni i w ciągu dnia osiągnie około 18 stopni. W dalszym ciągu prognozowane są przelotne opady deszczu, a po południu nad Tatrami możliwe są burze. Wiatr w górach może być okresami silniejszy, dlatego warunki na szlakach są zmienne i wymagają ostrożności.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: piosenka wybrana i muzyka wybrana na lato jest afera. Jest afera w szpitalu w Warszawie, zresztą generalnie w szpitale pod lupą polskich śledczych, a także NFZ-u, ale uwaga, za oceanem też się coś dzieje, bo jak się okazuje, George Clooney, udający lekarza w serialu Ostry dyżur, zgarnął jakieś 11 milionów dolarów. Aha, i niektórzy mówią, że uwierzyli mu, że rzeczywiście jest dobrym lekarzem. Takie rzeczy również za oceanem.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
3: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Światowy Dzień Pocałunku, w poniedziałkowy poranek, o tym też sobie wspominamy. Okazuje się, że zaledwie 3 sesje całowania dziennie po około 5 sekund każda mogą osobę o średniej wadze pozbawić jakieś 500 gram zbędnego ciałka miesięcznie. A jeśli nie sylwetka, to także dłuższe życie. Ludzie, którzy całują się namiętnie każdego poranka, żyją 5 lat dłużej od tych, którzy tego nie praktykują. Ale pamiętajcie, żeby nie spóźnić się do pracy.
1: Już o 10:00 w wiadomościach Radia Alex zaglądniemy m.in. na stadion biatlonowy w Kirach. Porozmawiamy też o nowotarskim hokeju. To przy okazji jednego z tematów, który ma być podjęty podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Słyszymy się już za chwilę. Joanna Chmiel, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
5: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpax by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
6: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
7: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
8: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
9: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
15: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
14: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
15: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
14: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
15: Paulina Sykut-Jerzyna
14: i Krzysztof Ibisz.
3: Po reklamie.
0: Dziś poniedziałek, to 6 dzień lipca, minęła godzina 10:00. Przed nami kolejne zaproszenie na wiadomości.
1: Joanna Chmiel, zapraszam. Czy w stolicy Podhala powstanie nowe lodowisko? W tym momencie rozpoczyna się sesja, podczas której w jednym z ostatnich punktów ma odbyć się głosowanie w sprawie apelu nowotarskich radnych popierający wniosek burmistrza dotyczący budowy obiektu. Wcześniej rozmawialiśmy z prezesem MMKS-u Leszkiem Tokarzem, który między innymi argumentuje konieczność budowy obiektu bezpieczeństwem ekip przyjeżdżających na mecze i co oczywiste, także kibiców hokeja. Teraz zdanie Macieja Zupka, który ze sportem na Podhalu jest mocno związany od wielu lat.
16: Przede wszystkim trzeba szerzej patrzeć na sport Nowym Targu, a nie tylko pod kątem jednej dyscypliny. No i trzeba patrzeć trzeźwo na obecny stan, a te pomysły z areną lodową z inwestycją za 200 milionów, no kompletnie nie przemawiają za mnie. mnie argumenty, które są używane przez tych, którzy popierają ten pomysł.
1: Według dziennikarza najpierw trzeba by załatwić inny problem w tej dyscyplinie.
16: Dzisiaj na nordarskim hokeju nie ma zalążka profesjonalizmu. Trzeba ten problem rozwiązać. Jeżeli miasto chce realnie pomóc hokejowi, to się musi pomóc temu hokejowi pierwsze wstać z kolan. A potem możemy myśleć o jakichś takich inwestycjach typu nowa hala lodowa.
1: Przypomnijmy, dekadę temu przedstawiono pierwszą wizualizację Areny Podhala. Od tamtej pory jednak niewiele się zmieniło. Dzisiaj natomiast nowotarscy radni mają zdecydować o losie projektu uchwały wyrażającej poparcie działań zmierzających do budowy nowej hali lodowej. Skoro o sporcie w naszym regionie mówimy, to w czerwcu wójt gminy Kościelisko spotkał się po raz kolejny z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego w sprawie modernizacji stadionu biatlonowego w Kirach. Podczas ostatniej sesji przewodniczący rady zauważył, że te rozmowy rozpoczęły się już w styczniu i w ciągu miesiąca miały przynieść jakieś konkrety. Wójt w odpowiedzi zaznaczył, że było kolejnych kilka spotkań, ponieważ temat nie jest łatwy.
2: Biorąc pod uwagę kwestie przyszłości inwestycji potrzebnych na biatlonie, dalej rozmawiali, to jest kwestia porozumienia, aneksu do umowy, więc tak jak powiedziałem na ostatniej sesji, jeżeli będę miał ustalenia na twardo, ustalenia, pod którymi też jako samorządowiec zabiegający o interesy naszej gminy będę się podpisywał, to Państwu jak najszybciej tutaj pewnie na komisję właściwą wrócę z taką informacją.
1: Powiedział wójt Roman Krupa, w kolejnych wiadomościach ciąg dalszy tego tematu.
3: Mówimy o Twoich sprawach.
1: Teraz w Radiu Aleks Magdalena Wojtoni, Tomasz Weryński z pytaniami o przyszłość minister zdrowia.
17: Do jutra minister zdrowia ma czas na przedstawienie planu reformy służby zdrowia. Inaczej pożegna się ze stanowiskiem.
18: Takie ultimatum postawił przed weekendem w Jolancie Sobierańskiej-Grędzie premier Donald Tusk. Włączymy się z Kacperem Wróblewskim.
19: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Czy szefowej resortu zdrowia uda się utrzymać stanowisko?
19: Według moich rozmówców niekoniecznie. Jak usłyszałem nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, te kilka dni, które premier dał minister zdrowia, to tylko zapowiedź ostatecznej dymisji. Moi rozmówcy podkreślają, że w samorządzie po aferze związanej ze Szpitalem Południowym poleciały już głowy, więc teraz czas na podobny ruch w rządzie. Politycy KO, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że to najlepsze rozwiązanie, bo Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest powiązana z ich ugrupowaniem. Także pozostali członkowie koalicji rządzącej liczą na dymisję, bo wielokrotnie, jeszcze przed wybuchem afery szpitalnej, zarówno Włodzimierz Czarzasty czy Władysław Kosiniak-Kamysz krytycznie oceniali tak zwane odpolitycznienie kierownictwa w Ministerstwie Zdrowia.
17: Anglicy świętują.
18: Synowie Albiono w niezwykle dramatycznym meczu pokonali Meksyk 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Spotkanie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy.
17: W Londynie jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, jak na ten wynik zareagowano na wyspach?
20: Jak zaznaczają komentatorzy, reprezentacja Anglii pokazała dwa skrajne oblicza. Wyrachowaną europejską klasę oraz niesamowity charakter, gdy wszystko na murawie zaczęło się sypać. Druga połowa obnażyła bowiem stare angielskie grzechy. Pojawiły się momenty kompletnego paraliżu i indywidualnych błędów, które niemal kosztowały Anglię awans. Kluczem do przetrwania okazała się elastyczność taktyczna i przejście do głębokiej defensywy, gdy jedynym celem było bronienie jednobramkowej przewagi, grając w dziesiątkę. I to ostatecznie otworzyło Anglikom drogę do ćwierćfinału.
18: No a dziś kolejne mundialowe emocje.
17: O 21:00 wielki hit Portugalia-Hiszpania.
18: No to będzie mecz o 2:00, natomiast Stany Zjednoczone zagrają z Belgią.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
21: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim przedpołudnie nadal pod znakiem chmur z okresowymi przejaśnieniami. Temperatura wzrosła do około 17 stopni i w ciągu dnia osiągnie około 18 stopni. Przelotne opady deszczu mogą pojawiać się jeszcze przed południem, a po południu nad Tatrami prognozowane są burze. Wiatr w górach okresami silniejszy, co może dodatkowo pogarszać warunki na szlakach.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Jak wam mija czas w poniedziałkowy poranek? U nas znakomicie. A co jeszcze ciekawego można robić w wakacje? Kilka podpowiedzi w tej godzinie naszego porannego programu. Marek Moc, zapraszam.
3: Muzyka wybrana na lato. Radio Aleks.

0: Nowy tydzień i nowe propozycje od Radia Alex. Warto zajrzeć do Muzeum Tatrzańskiego i jego filii. Oprócz stałych ekspozycji prezentujących historię regionu i Tatr, można tam oglądać także wystawy czasowe. Jedna z nich w willi Okrza poświęcona jest 150-leciu założenia szkoły snycerskiej w Zakopanem.
1: Pokazujemy eksponat zarówno z kolekcji Muzeum Tatrzańskiego, jak też Muzeum Narodowego w Warszawie, a także Technikum Budowlanego i Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara. Część z tych obiektów jest pokazywana po raz pierwszy. Część być może nie będzie dostępna przez długi czas po zakończeniu wystawy. W związku z tym warto prześledzić historię jednej z najważniejszych placówek edukacyjnych funkcjonującej tutaj w Zakopanem.
0: Mówiła Julita Dębowska z Muzeum Tatrzańskiego.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
15: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
17: Po reklamie.
0: Zakopanem i całym regionie tatrzańskim utrzymuje się zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami. Temperatura wynosi około 17 stopni i w ciągu dnia wzrośnie do około 18 stopni. Wciąż możliwe są przelotne opady deszczu, a po południu nad Tatrami prognozowane są burze. Wiatr w górach okresami silniejszy, co może pogarszać warunki na szlakach i zwiększać odczucie chłodu.
2: Radio Alex. Muzyka

0: Radio Alex, kolejna propozycja na poniedziałek. Jeśli lubicie góralską muzykę, warto wybrać się do Ogrodu Czerwonego Dworu w Zakopanem. O godzinie 18 rozpocznie się koncert kapeli Zakopiany pod kierownictwem Jana Karpiela Bułecki. To będzie wieczór z tradycyjnymi nutami Podhala i regionalnym klimatem pod Tatrami. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. A jeśli wolicie spokojniejsze popołudnie, warto zajrzeć do gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego. Można tam oglądać wystawę Czarno-białe szaleństwo, poświęconą historii fotografii tatrzańskiej. Na ekspozycji znalazło się około 150 zdjęć, widokówek i albumów pokazujących Tatry oraz rozwój fotografii artystycznej od lat 20. do 80. ubiegłego wieku.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Poniedziałkowy wy poranek i muzyka wybrana na lato. Ech, łezka wokół się kręci. Przed laty, 6 dnia lipca w 1974 roku, Polska zajęła trzecie miejsce na rozgrywanych w Niemczech 10 Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, pokonując Monachium Brazylię 1-0. Takie to były czasy. A współczesność oczywiście pojawi się w naszych wiadomościach. Startują punktualnie o 11.
1: W ostatnich przedpołudniowych wiadomościach ponownie będziemy w Kirach. Wrócimy także do Białego Dunajca na wybory najświetniejszej. Jakie towarzyszyły jej emocje? O tym już o 11. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Po reklamie.
0: Dziś poniedziałek, 6 dzień lipca. Minęła już godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
1: Joanna Chmiel, zapraszam. Przed godziną mówiliśmy w Radiu Alex o tym, że temat kontynuacji modernizacji stadionu biatlonowego w Kirach jest dla gminy Kościelisko trudnym tematem, ponieważ to spora inwestycja i ponadto wciąż trwają rozmowy uzgadniające aneks do umowy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Dyrektor Szymon Ziobrowski nie neguje tego, że nie są to łatwe rozmowy, ale i także podkreśla wsparcie TPN dla tej inwestycji.
12: Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że na pierwszy rzut oka nie są rolą parku inwestycje o charakterze sportowym, ale też nie możemy się odcinać od tego, że z jednej strony ochrona przyrody jest ważna, ale to otoczenie społeczne również. W związku z tym raczej aktywnie współpracujemy z gminą niż przyglądamy się temu, co gmina zrobi lub nie zrobi.
1: Dyrektor parku nie widzi też w tej inwestycji większego zagrożenia dla przyrody.
12: Teren jest już od dawna zainwestowany, stadion tam jest, kulochwyt tam jest. Oczywiście może za wyjątkiem tego momentu, kiedy będzie ona realizowana, no bo to wiadomo, wtedy są prace budowlane, większy hałas, większy ruch. Natomiast to przedsięwzięcie jako pewna całość ma też pozytywną opinię Rady Naukowej. Wydana ta opinia była już też parę lat temu.
1: Powiedział Radiu Alex Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. Więcej na radioalex.pl. I zostajemy w polaniarskiej gminie, ponieważ tutejszy urząd przypomina o tym, że tylko do 13 lipca potrwa wyłożenie uproszczonych planów urządzenia lasów. Chodzi o obszary niestanowiące własności Skarbu Państwa, a można je oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Po przeanalizowaniu dokumentu, który jest również umieszczony na urzędowym BIP-ie, można, posługując się specjalnym formularzem, wnieść swoje zastrzeżenia oraz złożyć wnioski.
2: Radio Alex jest blisko.
1: Wracamy do Białego Dunajca, gdzie najświetniejszą góralecką została Sylwia Piszczur.
13: Spodziewałam się, że w ogóle mogę wygrać najświetniejszą góralecką, ale jednak się udało. Jestem zadowolona i po prostu nawet teraz już nie wiem, co mogę. pytać, bo dalej o emocje są we mnie. Najcięższą konkurencją na pewno było w polu. No, powróz trzeba było robić, no i trzeba było je pleść skarpetki, ale jakoś się udało, więc było dobrze.
1: Mówiła najśwornica 2026 Sylwia Piszczur. Najszykowniejszą została Maja Bobrowska, a najparadniejszą Maria Sieczka. W Białym Dunajcu była Beata Deniz-Jastrzębska. A teraz w Radiu Alex Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
14: Ujawnienie listy sprzętu, który Polska przekazała Ukrainie, poprawi nasze relacje z tym krajem, przekonuje wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
15: Odtajnienie listy donacji zapowiedziało wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej.
14: Są to konsekwencje wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który podał informację, że rząd przekazał wiosną Ukrainie pociski do systemu Patriot. Według niego odbyło się to w tajemnicy przed Sejmem.
15: Na konferencji szefa MSZ-u był Michał Dobrołowicz.
16: Dzień dobry.
15: Ale dlaczego odtajnienie listy wojskowej pomocy ma poprawić relacje polsko-ukraińskie?
16: To pokaże, jak duże było nasze wsparcie dla Ukrainy. Tak uważa Radosław Sikorski.
17: Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji.
16: Szef MSZ nie odpowiada jednak wprost na pytanie, czy pociski do systemów Patriot faktycznie zostały wiosną przekazane Ukrainie.
17: Minister obrony zadeklarował, że donacje dla Ukrainy będą odtajnione. Gdy będą odtajnione, będziemy o tym mówić. Ale rosyjskie rakiety nadal lecą na ukraińskie miasta, nadal zabijają ludzi.
16: Za niecałe 2 godziny w południe minister obrony narodowej i premier mają zabrać głos w Bydgoszczy. Tam podpisana będzie umowa dotycząca produkcji w Polsce rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu i tam z pewnością wróci wątek pocisków do baterii Patriot.
15: Na to była ciężka noc w wielu miejscach Ukrainy.
14: Rosyjskie wojska zaatakowały kraj, wykorzystując 68 rakiet i ponad 350 dronów bojowych.
15: Taką informację przekazały siły powietrzne Ukrainy.
14: W obwodzie kijowskim i w Kijowie zginęło co najmniej 12 osób.
15: Myślałam, że to koniec, jeżeli teraz, nie daj Boże, dojdzie do kolejnego ataku. Mieliśmy tutaj tylko gołe ściany, nie było gdzie się schować. Potem ukryliśmy się w mieszkaniu sąsiadów. Ratownicy przyszli, żeby nas uratować, mówiła mieszkanka Kijowa.
14: Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że wtorek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy. W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim przedpołudnie nadal pochmurne z przejaśnieniami, choć miejscami słońca jest nieco więcej niż rano. Temperatura utrzymuje się w okolicach 18 stopni. W dalszym ciągu możliwe są przelotne opady deszczu, a w kolejnych godzinach rośnie prawdopodobieństwo burz nad Tatrami. Wiatr w górach okresami silniejszy, przez co warunki na szlakach pozostają zmienne i wymagają ostrożności.
0: Ani się człowiek dobrze nie obejrzał, a tu proszę, kończy się nasze poranne spotkanie w poniedziałkowy poranek. Dziękuję wobec tego, życzę wam miłej reszty dnia i słyszymy się jutro o poranku. Marek Moc, do usłyszenia.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Al.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpax Bailowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
12: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
14: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim przedpołudnie nadal zmienne. Temperatura utrzymuje się w okolicach 18 stopni. Przelotne opady deszczu stają się coraz rzadsze, ale wciąż mogą się pojawiać lokalnie. W drugiej części dnia nad Tatrami nadal prognozowane są burze, a warunki w górach mogą się szybko pogarszać.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
0: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
8: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
9: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
10: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
9: Rysiu, jesteś nieoceniony.
10: No, co wypatrzyłaś?
9: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
11: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
12: Hej, ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: Za nami weekend z dwoma bardzo dużymi imprezami. Na nowotarskim lotnisku odbył się corocny piknik lotniczy, zaś w Białodonajeckim Amfiteatrze wybrano została Nowomis, czyli Nośwarnie i Sogorolecka. To oczywiście nie Sićku, tu Władysław Biały, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści między innymi z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
3: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Po reklamie.
10: Właśnie minęło południe. Zapraszam Was teraz na najnowsze wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Poniedziałkowe wydanie jak zwykle zaczynamy od podsumowania wydarzeń weekendu, które miną dość spokojnie. Jednak jeśli ktoś miał ochotę się ozerwać, to było ku temu dużo możliwości. W całym regionie tysiące ludzi bawiły się na licznych imprezach plenerowych. Największym wydarzeniem był bez wątpienia nowotarski piknik lotniczy. Akrobacje lotników obserwowali widzowie z całej Polski i nie ino. Na niebie zaprezentowały się maszyny z różnych epok, w tym legendarne amerykańskie samoloty Douglas A-26 Invader i P-51 Mustang, co to wełenę się i strzelali się nimi. Oprócz samolotów widownia nie mogła narzekać też na inne atrakcje, takie jak loteria Ze tu się nie parkuje i chłop, który gonił też burcą Ze tu się nie parkuje i tu się nie parkuje. Teluze to jest już nieodłączny element każdej dużej imprezy. Drugim wydarzeniem, w które podobnie przyciągnęło masę widzów, były 26. wybory Nośwarniejsej Goralecki. O tytuł Goralskiej Miss rywalizowało 8 kandydatek, które musiały sprawdzić się w konkurencjach takich jak plecenie, snurowanie gorsetu i śpiew. Kolejny rok z rzędu nie pojawił się pomysł na to, żeby wybory podkręcić tak na troszeczkę bardziej nowocześniejszą nutę. Zrobić kategorię jaką, nie wiem, niebinarną posiadników, no to nie. Nie i nie. Choć z drugiej strony, wiecie co, może nie drążmy tego tematu. W tym roku tytuł Najszwarniejszej Gorolecki zdobyła Sylwia Piszczur ze Skrzypnego. Gratulujemy.
11: A jeśli ktoś imo nie dosyt po wczorańskich wyborach Gorolecki i czuje, że spaduje mu stężenie folkloru we krwi, to bardzo dobrą wiadomością dla niego jest fakt, że już we środę w Bukowiańskim Domu Ludowym startują jubileuszowe 60. sabałowe bajania.
12: O godzinie 16:04 po południu zaczynamy już przesłuchania konkursowe. Wieczór pierwszego dnia wszystkich pytamy na sztukę teatralną Wołtu, co się nie robi. Adaptacja fredrowsko na modłę goralską wykonano przez Jana Guta Mostowego, a projektowano, przysykowano przez nas Bukowiański Teatr. Będą jeszcze posiady z wierchowianami.
11: Powiedział dyrektor Bukowiańskiego Domu Ludowego Bartek Kosorek. Zmieniamy temat. Mimo wielokrotnych apeli i próśb, zdarza się nierzadko, że ludzie w stanie kompletnego upojenia siadają za kierownicę albo na rower, co grozi równie surowymi karami. Przekonał się o tym 28-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego, który w trakcie policyjnej kontroli przeprowadzonej na ulicy Bachledy w Zakopanem wyduchał ponad 2 promile alkoholu, za co dostał warciutkie 2,5 tysiąca złotych. To znaczy... dostał mandat, a 2,5 tysiąca nie dostał, ba musiał dać. Zapłacić znaczy. Według nieoficjalnej wersji zatrzymany tłumaczył się policjantom, że troszeczkę jest wypity. Nie mogę iść tak na myślą, że pojadę na rowerze, nie? Potem zaczął coś i bredzić ładyntka, kłopompka, że mu wentel nie trzymie w przednim kole, w tylnym zresztą też. Nie wiem, resztę go wzięli z kuli. Hara! Tematem pijanego cyklisty kończymy, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
13: Nieoficjalnie jeszcze dzisiaj po południu możemy poznać informacje na temat sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez Polskę.
14: Odtajnienie takich danych zlecił wczoraj wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: O 13:00 ma zostać przesłuchany kierowca autobusu, który wczoraj wieczorem w Warszawie zderzył się z tramwajem i staranował kilkanaście aut.
14: W wypadku ucierpiało 6 osób, w tym 4-letnie dziecko. Kierowca autobusu był trzeźwy.
13: My łączymy się z Jakubem Rybskim. Czy znane są już przyczyny tego karambolu?
15: Nieoficjalnie ustaliłem, że usterka mogła dotyczyć jednego z podzespołów opartych na systemach elektronicznych. Na nagraniu widać, że autobus taranuje kolejne samochody i znaki drogowe, niemal nie zmniejszając prędkości. Zatrzymał się dopiero w przejściu podziemnym. Dokładne przyczyny tego wypadku będzie wyjaśniał biegły, który ma zostać powołany najpóźniej jutro. Z moich informacji wynika, że autobus miał ważne badania techniczne i jak każdy warszawski autobus, przed wyjazdem w trasę przeszedł podstawowy przegląd przeprowadzony przez kierowcę.
13: Świat sportowy żyje skandalem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
14: FIFA anulowała karę w meczu za wieszenie jednego z liderów amerykańskiej kadry, Florina Baloguna.
13: Miał on nie wystąpić najbliższej nocy w meczu 1/8 finału mundialu z Belgią, ale dzięki interwencji Donalda Trumpa wystąpi. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
14: Dzień dobry, witamy. Jak FIFA tłumaczy swoją decyzję?
16: No, Międzynarodowa Federacja powołała się na artykuł 27 kodeksu dyscyplinarnego. Zezwala on FIFA na całkowite lub częściowe zawieszenie kary. Belgijska Federacja wydała jednak oświadczenie, w którym zaznacza, że FIFA złamała kilka innych zapisów. Największe emocje w tej sprawie budzi jednak to, o czym wspomnieliście, czyli interwencja samego Donalda Trumpa. Prezydent USA miał prosić szefa FIFA, Gianniego Infantino, by sprawa czerwonej kartki została ponownie przeanalizowana. Nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca obchodzi się Prima Aprilis. To ta informacja to było dla mnie objawienie. Przyznał Rudy Garcia, selekcjoner reprezentacji Belgii, która o 2:00 w nocy polskiego czasu zagra z USA o awans do ćwierćfinału.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Nowy tydzień zapowiada się dość chłodno i pochmurnie. Wtorek nie będzie należał do najpiękniejszych dni tego lata. Na niebie sporo chmur i możliwy przelotny deszcz. Temperatury powinny zadowolić tych z nas, którzy nie przepadają za gorącym. Termometry w Zakopanem w najcieplejszym momencie dnia pokazą 18 stopni. Cieplej jak zwykle będzie w Nowym Targu i Szczawnicy. Tam do 22 kresek. Zdecydowano poprawa i więcej słonka dopiero w drugiej połowie tydzień. Tosićku, my słyszymy się jutro jak zwykle w samo południe. Władysław Biały. Jecha!
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Mamy poniedziałek, to jest 6 dzień lipca. Dzień dobry, mówi wam Łukasz Tymków i składam życzenia już teraz Dominikom, czyli Dominikowi, Dominice, a także wszystkim paniom, którym na imię Łucja. No i tradycyjnie także tym, którzy urodzili się 6 lipca. Na temat tych urodzonych nieco później parę słów na pewno padnie na naszej antenie. Teraz już czas na muzykę wybraną na lato.

0: No to teraz sprawdzamy, kto przyszedł na świat jeszcze 6 lipca, skoro składaliśmy wcześniej życzenia. Jak się okazuje, towarzystwo naprawdę wyjątkowe. Car Rosji Mikołaj I Romanow, Earl MacPherson, czyli człowiek, którego pomysł na zawieszenie samochodu do dzisiaj daje radę. To też generał Wojciech Jaruzelski, przez którego nie mieliśmy kiedyś teleranka. W tym towarzystwie jest również prezydent USA George W. Bush. Dzisiaj urodziny ma też Rocky i Rambo, czyli Sylvester Stallone. Człowiek nie orkiestra, ale piosenka, czyli ktoś, kto napisał wiele przebojów, Jacek Cygan, wokalista kombi Grzegorz Skawiński, była minister edukacji Anna Zalewska i brytyjska piosenkarka Heather Nova. Do tego wszystkiego jeszcze w tym dniu przyszedł na świat odkrywca wielu ciekawych rzeczy, jak chociażby Sześciu Króli, czyli Ryszard Petru. A listę zamyka raper 50 Cent. A już za chwilę przewidywania związane z pogodą.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
6: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
10: Po reklamie.
0: Przelotny deszcz i zachmurzenie duże. Tak ma wyglądać scenariusz napisany przez pogodę na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Jutro bardzo podobny typ pogody, z tym, że będzie nieco cieplej niż dzisiaj, a dzisiaj mamy od 18 w Zakopanem do 21 w Nowym Sączu. Jutro będzie od 21 stopni w Zakopanem do 23 w Nowym Sączu. W kolejnych dniach niestety temperatury na poziomie 17-19 stopni w Zakopanem. Raczej deszczowo. W czwartek i w piątek ma pojawić się też trochę przejaśnień.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Pamiętacie słynne lody ekipy? Okazuje się, że identyczny w smaku deser można zrobić samemu w domu. Produkt zaczął sprzedawać się dawno temu w błyskawicznym tempie. Zjawisko stało się na tyle popularne, że niektórzy w sieci chcieli kupować nawet papierki po tych lodach. No ale pewna instagramerka już rozgryzła recepturę i podzieliła się z fanami przepisem na ten lodowy przebój lata. Szukajcie tego w sieci. Natomiast dużo prostszy przepis na przepyszną rzecz i bardzo zdrową na pewno zdradzę wam jeszcze przed godziną 14.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
2: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Fundary! Ból!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

0: To jest tydzień bez upałów, o czym szczegółowo będę mówił w prognozie pogody tuż po 13, a już za chwilę u nas pojawi się bardzo dużo ważnych wiadomości z regionu, kraju i świata. Na kolejną godzinę przygotowałem też dla Was zestaw przebojów wybranych na lato i nie zawaham się ich użyć.
1: Czy wejście w życie uchwały krajobrazowej w Zakopanem oznacza, że nielegalne reklamy znikną z dnia na dzień? O tym między innymi o godzinie 13. Joanna Chmiel, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.
0: To już pierwsza godzina dzisiejszego poniedziałkowego popołudnia, czyli minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
1: Joanna Chmiel, zapraszam. To było niedzielne deszczowe popołudnie. Drogi śliskie, miejscami słabsza widzialność. Tego dnia odnotowano sporo stłuczek i wypadków. Jednemu z nich ulegli zakopiańscy motocykliści. Pasażerkę z bardzo ciężkimi obrażeniami trzeba było przetransportować śmigłowcem LPR-u do szpitala.
6: I do zdarzenia doszło w miejscowości Libertów. Jak wstępnie ustalili policjanci, 58-letni mieszkaniec Zakopanego, który kierował motocyklem na łuku drogi w lewo, stracił panowanie nad pojazdem. Motocykl przewrócił się i uderzył w barierę energochłonną. Kierujący motocyklem był trzeźwy. Tym motocyklem podróżowała również pasażerka, także mieszkanka Zakopanego, która doznała obrażeń ciała.
1: Mówiła podkomisarz Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Tuż przed weekendem weszła w życie uchwała krajobrazowa, nad którą zakopiańscy radni pracowali kilkanaście lat. Czy to oznacza, że nielegalne reklamy znikną z dnia na dzień?
7: Mam nadzieję, że część zacznie znikać. Podejrzewam, że część też będzie czekała do ostatniego dnia, bo z reguły to tak bywa przy prowadzeniu takich przepisów. Do 12 miesięcy wszyscy przedsiębiorcy powinni się dostosować ze swoimi nośnikami informacyjnymi. Uchwała jest dosyć obszerna, natomiast też przygotujemy taki poradnik dobrych praktyk, żeby każdy mógł sobie zajrzeć, jak powinien wyglądać dobry szyld. Natomiast no, liczę na to, że ludzie zrobią sobie, że tak powiem, małą inwentaryzację tego, co gdzie mają i faktycznie może część z tych rzeczy, które bardzo często są nieaktualne, już zacznie znikać.
1: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Teraz propozycja do kalendarza. Otóż w najbliższą sobotę startuje w Zakopanem 25. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Wacława Geigera.
8: Rozpoczynamy koncertem profesora Witolda Zalewskiego, który równocześnie jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu. Łącznie koncert zaplanowaliśmy 9, między innymi koncert z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza, tutaj organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza i Muzeum na Harendzie.
1: Mówił Maciej Szostak, dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury.
2: Radio Alex jest blisko.
1: O 14.00 między innymi Kluszkowce i tamtejszy żłobek. Teraz natomiast Ewa Kwaśny i wyjątkowe urodziny.
9: Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbiera informacje na temat wypadku autobusu pasażerskiego z Warszawy do Talina. Według litewskich mediów doszło do niego na tamtejszym odcinku trasy Via Baltica. Wiadomo, że są poszkodowani. Michał Dobrowicz rozmawiał z przedstawicielami polskiego MSZ-u. Michale, co jeszcze wiemy na temat tego wypadku?
10: Międzynarodowym autobusem podróżowało 20 osób. Wśród nich byli właśnie obywatele Polski, ale też Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Finlandii. Ranni zostali już przywiezieni do dwóch litewskich szpitali. Według informacji policji, na które powołują się litewskie media, prawdopodobnie z powodu złej pogody, w tym deszczu i wiatru, autobus nagle zjechał z drogi. Przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem polskiego MSZ. Resort zbiera teraz informacje o tym, ilu obywateli Polski zostało poszkodowanych w tym wypadku.
9: A teraz niezwykły jubilat.
11: Rocky.
9: Filmowy Rocky, czyli Sylwester Stallone, ma dziś 80. urodziny. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
12: Dzień dobry, Kasiu. Ja mam nawet tort dla Sylwestra i ojej, dla ciebie, Ewa. No ojej. Tak, no jak urodziny,
9: to ja
12: urodziny.
9: Oddam Sylwestrowi. To jest, Kasiu, bez wątpienia aktor, który na stałe, tak, wszedł do popkultury.
12: Nawet jeśli nie oglądaliście jego filmów, to pewnie wiecie, że to i Rocky, i Rambo, i Tango, a ostatnio serialowy Tulsa King. Ale ten znany z ról twardych mężczyzn aktor ma też na koncie Oscara.
13: And to all the Rockies in the world, I love you.
12: Kocham wszystkich Rockich tego świata, tak mówił, odbierając nagrodę, gdy nakręcony pół wieku temu film dostał Oscara. Ta opowieść o sportowcu, który nigdy się nie poddaje, stała się takim mottem pana Sylwestra, który w młodości miał wadę wymowy, sprzątał klatki w zoo, spał na ławkach w parku i marzył o Hollywood. Dziś nie zwalnia tempa. Z Quentinem Tarantino właśnie pracuje nad serialem gangsterskim.
9: To co, Kasiu, jeszcze życzenia. Życzymy jubilatowi przede wszystkim kolejnych lat, tak, w zdrowiu.
12: I w takiej formie.
9: Fantastycznej formie.
12: Tak jest.
0: Dziś do końca dnia na Podhalu możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna ma wynosić od 18 stopni w Zakopanem do 21 w Nowym Sączu. Przejaśnienia mogą pojawić się w nocy, ale jutro w ciągu dnia znów trzeba będzie mieć w pogotowie coś przeciwdeszczowego. Będzie nieco cieplej, bo 21 stopni w Zakopanem i Rabce, 22 będą w Nowym Targu i Krynicy, a 23 stopnie maksymalnie mają być jutro w Nowym Sączu. Jest poniedziałek, no i już jesteśmy w czasie między 13 a 14. Dla niektórych to będą ostatnie minuty spędzone dzisiaj w pracy w nowym tygodniu. A kalendarz wskazuje nam 6 lipca. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest Dzień Radcy Prawnego, ale mamy też Światowy Dzień Pocałunku. I na temat tego drugiego na pewno parę słów padnie na naszej antenie w tej godzinie. Łukasz Dymków, po raz kolejny. Dzień dobry.

0: Tak jak zapowiadałem, teraz o dzisiejszym święcie nietypowym, czyli Światowym Dniu Pocałunku. Jak się okazuje, z przeprowadzonych dotąd badań wiemy m.in., że całowanie pomaga zniwelować stres, pozytywnie wpływa na układ krążenia i przyczynia się do obniżenia cholesterolu. A całowanie w stylu francuskim angażuje aż 34 mięśnie twarzy. Co ciekawe, rekord najdłuższego pocałunku ustanowiony został przez pewną tajską parę, było to w 2011 roku. Zakochani nie oderwali od siebie ust przez, uwaga, 46 godzin i 24 minuty. Jak się okazuje, jest też nauka, która zajmuje się tym zjawiskiem i nazywa się ona filematologia. No, to ja chyba zrobię doktorat.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
4: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
6: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
5: Rysiu, jesteś nieoceniony.
6: No, co wypatrzyłaś?
5: Panel podłogowy Don't Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
7: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
8: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
9: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
10: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer jeden z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
0: No to zobaczmy, jak kształtować się będzie tydzień w Zakopanem, ale nie tylko w Zakopanem. Dziś na termometrach na Podhalu od 18 w Zakopanem do 21 stopni w Nowym Sączu mogą jeszcze przydać się parasole, bo synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Przelotnie ma padać także jutro, ale będzie trochę cieplej od 21 stopni w Zakopanem do 23 w Nowym Sączu. W kolejnych dniach podobny typ pogody, ale nieco chłodniej, bo na przykład temperatura w Zakopanem maksymalnie będzie wynosiła 17 stopni. Nieco cieplej ma być w piątek, sobota i niedziela to około 20 stopni Celsjusza. Trochę więcej słońca, ale też wciąż przelotne opady deszczu.
1: Radio Alex.
18: Muzyka wybrana na lato.

0: A teraz uwaga rodzice, jeśli wasze dzieci wyjechały na obóz, kolonie lub też po prostu gdzieś z rodziną na wakacje, to powróciła stara metoda z nowym numerem. Oszuści wykorzystują wakacyjne wyjazdy dzieci i wyłudzają pieniądze od opiekunów. O tym, jak wygląda proceder, dowiecie się dokładnie o 14 z naszych wiadomości regionalnych w Radiu Alex. Zostańcie z nami i słuchajcie, bo to naprawdę bardzo ważne wieści.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Już za chwileczkę, już za momencik. Niektórzy z was pożegnają pierwszy dzień w pracy w tym tygodniu, bo wybije 14. U nas pojawią się najnowsze wiadomości, a potem wrócimy z muzyką wybraną na lato.
1: W tych wiadomościach m.in. zaglądniemy do żłobka w Kluszkowcach, a tym, którzy nie pamiętali, przypomnimy o tym, że obowiązkowy termin wprawdzie minął, ale wciąż, montując czujki, można uniknąć mandatu. Do usłyszenia o 14. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kolory świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 14, to czas na wiadomości.
1: Joanna Chmiel, zapraszam i od razu przypomnienie, w tym miesiącu ruszają zapisy do żłobka w Kluszkowcach.
9: Zachęcam serdecznie wszystkich rodziców, aby aplikować o miejsce w żłobku. Przyjmujemy dzieci od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia. I tutaj ważna informacja, miejsc jest sporo, 32 maluchów znajdzie miejsce w naszym żłobku. I zgłaszać można nie tylko dzieci z gminy Czosztyn, ale zachęcam również rodziców z sąsiednich gmin. Myślę, że miejsca starczy dla każdego.
1: Mówiła wójt gminy Czorsztyn Aneta Markus. Inwestycja w Kluszkowcach otrzymała dofinansowanie z programu Aktywny Maluch w wysokości ponad 2 milionów złotych. Wkład własny to 1 800 000.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: 30 czerwca minął termin obowiązkowego zamontowania czujek dymu i czujników tlenku węgla w każdym pomieszczeniu. Kto musiał się w nie według przepisów zaopatrzyć?
10: Mowa tutaj o wszystkich przedsiębiorcach, którzy trudnią się najmem krótkoterminowym, bez względu w jakiej formie. Czy są to domki, czy są to apartamenty, czy po prostu zwykłe pokoje gościnne w budynku, w którym mieszkają też właściciele. Obowiązek taki dotyczy wszystkich właścicieli tego typu obiektów. My kontrolę w obiektach zamieszkania zbiorowego prowadzimy na bieżąco. W tej chwili będzie kolejny element, który będzie przez nas weryfikowany.
1: Za brak czujek właściciel najmu krótkoterminowego może zostać ukarany mandatem, a w razie wypadku ich nieposiadanie może być podstawą do odmowy wypłaty ubezpieczenia, dodał komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem Andrzej Król-Łęgowski. Beata Deniz-Jastrzębska natomiast postanowiła sprawdzić, czy ogólnie mówiąc kwaterodawcy takie czujki zamontowali.
11: Zamontowałem to około 2 miesięcy temu. Gdzieś wyczytałem w wiadomościach, że właśnie będzie to obowiązek i zamontowałem.
12: O, dziękuję, że pani mi przypomniała. Niestety nie mam. Jestem po remoncie domu, ale rzeczywiście będę musiała to sobie kupić i zamontować. To jest wręcz konieczne, szczególnie tak jak na przykład ja mam drewniany dom, więc to jest bardzo taka niebezpieczna sprawa, bo ktoś pali, pomimo że w domu jest geotermia, może żywego ognia nie ma, bo to woda nas ogrzewa. No ale niemniej jednak bardzo różnie czasami z gośćmi bywa.
1: Dowiedziała się reporterka Radia Alex. O 15:00 między innymi będziemy w Poroninie i powiemy o akcji Czyste Powietrze. Teraz natomiast Ewa Kwaśny z informacją szefa MON.
3: Wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana, ogłosił właśnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Informację o tym przekazał szefowi MON-u amerykańscy dyplomaci.
13: Praca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Mówił szef MON-u w Bydgoszczy podczas uroczystości podpisywania umowy o produkcji w Polsce niskobudżetowych pocisków manewrujących. Nie ma Polaków wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie. Autokar z Warszawy do Tallina w nocy zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Na linii Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
14: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, powołując się na informacje od konsula, że wszystkie osoby poszkodowane w tym wypadku są lekko ranne. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża. Obywateli Polski na pewno nie ma w szpitalach w Mariampolu i w Wyłkowyszkach. Właśnie do tych lecznic trafili ranni. Autokarem mieli jechać m.in. obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii i Ukrainy. Przyczyny wypadku ustalają już litewskie służby.
3: W dobie coraz powszechniejszych tłumaczeń z pomocą sztucznej inteligencji można odnieść wrażenie, że nie warto już uczyć się języków obcych.
15: Nic bardziej mylnego, przekonuje Międzynarodowy Zespół Naukowców. Wyniki ich badań pokazują, że mówienie obcymi językami odmładza nam mózg.
3: No i te wyniki poznał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Grzegorzu, jak to zbadano?
15: Badano grupę mieszkańców kraju Basków, którzy znali od jednego do czterech języków i posługiwali się w różnych kombinacjach baskijskim, hiszpańskim, francuskim i angielskim. Mierzono aktywność ich mózgu przez rejestrację słabych pól magnetycznych generowanych przez aktywne komórki. Na tej podstawie z pomocą sztucznej inteligencji określano zegar starzenia się ich mózgu. Okazało się, że osoby posługujące się dwoma językami miały mózg, który wyglądał na średnio 6 lat młodszy niż ich rówieśników mówiących tylko jednym językiem. W przypadku osób znających trzy języki różnica wynosiła 7 lat, a u poliglotów władających czterema językami aż 13 lat. Co ważne, warto się uczyć języków jak najwcześniej, ale nigdy nie jest za późno, by odmłodzić się poznając kolejny.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Coś z długim rękawem, jeśli wybieracie się na dłuższy spacer, z pewnością się przyda. Dziś w Zakopanem na przykład maksymalnie 18 stopni Celsjusza powinny wskazywać termometry. Nieco cieplej będzie w Krynicy, tam 21-23 stopnie pokażą termometry w Nowym Sączu. Wtorek też zapowiada się dosyć pochmurnie, no i do tego wszystkiego może jeszcze przelotnie padać deszcz. O tym pamiętajcie, planując różne rzeczy na zewnątrz. Jutro na termometrach będzie od 21 stopni w Zakopanem do 23 w Nowym Sączu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: No to pierwsza zmiana już raczej może mówić o tym, że ma wolne. A my wciąż mamy poniedziałek, to jest szósty dzień lipca. Życzenia przyjmuje Dominik, Dominika i Łucja oraz urodzeni 6 lipca. A razem z wami do 17 jest Łukasz Tymków.
2: Radio Alex. Muzyka.

0: Często jest tak, że zaglądamy na tak zwane karty historii, żeby sprawdzić, co tam się ciekawego działo w tym samym dniu przed laty. Teraz nie będziemy sięgali do jakiejś prehistorii, ale do roku 1994. Wtedy to odbyła się premiera filmu Forrest Gump w reżyserii Roberta Zemeckisa. No i film, który na pewno każdy w życiu powinien obejrzeć chociaż raz, zawierający mnóstwo cudownych cytatów, które są ponadczasowe, ale też w sumie bardzo proste. No to może słynne "Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co ci się trafi", czy chociażby "Żyj tak, abyś po latach mógł powiedzieć, przynajmniej się nie nudziłem". Tej nudy nie będzie na pewno, jeśli zostaniecie razem z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Po reklamie.
0: Do końca dnia na Podhalu zachmurzenie duże i temperatura od 18 stopni w Zakopanem do 23 w Nowym Sączu. Jutro nieco cieplej, zakopiańskie termometry pokażą 21, nowosądeckie 23 stopnie, ale warto pamiętać, że jutro możliwe są przelotne opady deszczu. Podobnie sytuacja będzie kształtowała się i w środę, i w czwartek, i w piątek, w sobotę, a nawet w niedzielę.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Pesymiści często mówią, że w poniedziałek to mamy pod górę do weekendu. Tymczasem pod górę będzie można pobiegać. Przed nami 13. Mistrzostwa Zakopanego w biegu pod górę właśnie. Zawody startują w najbliższą sobotę. Bieg rozgrywany będzie w trzech kategoriach i ciągle można się zapisać. Szczegóły na ten temat znajdziecie na radioalex.com.pl i do tej informacji będziemy też wracali w naszych regionalnych wiadomościach. Nie wiem, czy można, ale życzymy biegaczom połamania nóg.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bailowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.

0: Una, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje Ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
3: Słyszysz?

0: Już niedługo wybije 15, dla niektórych to będzie czas na obiad, dla innych czas na to, aby zastanowić się, co dzisiaj na niego zrobić. A co do obiadu? O, i taką propozycję będę miał dla was, ale to dopiero po 16. Tymczasem już za chwilę u nas najnowsze wiadomości.
1: Już za chwilę o akcji Czyste Powietrze w gminie Poronin. Wrócimy też do nowotarskiego hokeja oraz potańczymy z zakopiańskimi seniorami. Do usłyszenia o 15. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
7: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
6: Rysiu, jesteś nieoceniony.
7: No, co wypatrzyłaś?
6: Panel podłogowy Dąb Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
8: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
3: Po reklamie.
0: Tu Radio Alex. Minęła 15, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
1: Joanna Chmiel, rozpoczynamy wiadomości. Mówiliśmy dzisiaj w Radiu Alex sporo o ogrzewaniu domów, chociażby w kontekście obowiązku montażu czujek. Ale jeżeli ktoś planuje zmianę systemu grzewczego, to jest informacja właśnie dla niego, a zwłaszcza jeżeli mieszka w gminie Poronin. Otóż pojutrze pojawi się tutaj mobilne biuro programu Czyste Powietrze. Od 9 do 13 można tutaj będzie porozmawiać o dostępnych formach wsparcia finansowego dla osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zainteresowanych inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, magazynowaniem tejże energii, czy też adaptacją do zmian klimatu.
8: Mówimy o twoich sprawach.
1: Wracamy do spraw nowotarskiego hokeja. Dzisiaj w mieście debatują radni, a jedna z ich grup złożyła projekt uchwały w sprawie powołania miejskiej spółki. To ona przyjęłaby odpowiedzialność za funkcjonowanie drużyny seniorskiej oraz szkolenie młodzieży. Inicjatorzy projektu podkreślają, że decyzja jest odpowiedzią na awans MMKS Podhale do Polskiej Hokej Ligi. Według nich spółka miejska to transparentność, przejrzysty nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych i pewność, że klub nie zniknie z mapy Polski z dnia na dzień.
8: To są wiadomości z Podhala.
1: W dwie soboty, w lipcu i w sierpniu, w samym centrum Zakopanego na Placu Niepodległości odbędą się potańcówki dla seniorów.
9: I po prostu chciałyśmy również, żeby w Zakopanem taka impreza się odbywała. I to jest taka radość. Wszystkie koleżanki czekają na to, bo chciałybyśmy się też nawet odpowiednio stylowo ubrać do takich potańcówek.
10: Jaka muzyka będzie towarzyszyła?
11: Bardzo dobra, młodzieżowa, bo przecież to nie tylko muzyka retro, która nas, że tak powiem, charakteryzuje.
1: Z prezeską Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzatą Morawiec-Gordon i Ewą Czamańską, przewodniczącą Zakopiańskiej Rady Seniorów, rozmawiała Beata Denizja Strzębska.
8: Radio Alex poleca.
1: Festiwal kreatywny w Rabie Wyżnej dla osób poszukujących inspiracji, aktywnego wypoczynku i wartościowych sposobów spędzania czasu z rodziną już w najbliższą niedzielę pod patronatem Radia Alex o 14:00, a początek paradą kreatywności. Zobaczymy tutaj szczudlarzy, artystów teatru formy, ogromne marionety, muzyków oraz fantastyczne pojazdy.
8: Radio Alex poleca.
1: Życząc miłego popołudnia, za uwagę dziękuję, Joanna Chmiel. Teraz w Radiu Alex Ewa Kwaśny, między innymi z apelem polskiego premiera.
12: Apeluję do prezydenta i polityków opozycji. Nie grajcie z ogniem, mówi premier Donald Tusk, nawiązując do krytyki przekazywania Ukrainie sprzętu wojskowego.
13: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
12: Jak już informowaliśmy, jeszcze dziś w Ministerstwie Obrony ma się odbyć konferencja prasowa dotycząca odtajnienia informacji o pomocy militarnej przekazanej dotąd walczącej Ukrainie. Nagrobek Heleny Modrzejewskiej na cmentarzu rakowickim w Krakowie uszkodzony. Nieznani sprawcy ukradli wykonany z brązu portret XIX-wiecznej aktorki. Sprawę bada policja. Śledczy łączą ją z niedawnymi podobnymi zgłoszeniami o kradzieży na terenie tej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Zniszczony został m.in. nagrobek ukraińskiego poety i prozaika Bohdana Łebkiego. Do warszawskiego sądu wpłynęła już odpowiedź prokuratury w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Śledczy nie potwierdzają informacji, że poszukiwany były wiceminister sprawiedliwości przebywa w Serbii, a więc poza Unią Europejską. Tomasz Skory. Tomku, co to oznacza dla złożonego przez obrońcę wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania?
14: Po otrzymaniu takiej informacji rozpatrująca wniosek sędzia nie ma podstaw do uchylenia nakazu. Składając wniosek, obrońca Marcina Romanowskiego powoływał się na informację, że jego klient przeniósł się z Węgier do Serbii, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Minister Waldemar Żurek osobiście rozmawiał o tym z prokurator generalną Serbii. Za tym poszła formalna korespondencja z prośbą o odpowiedź oficjalną, a kilka dni temu serbska prokuratura odpisała, że nic nie wie o pobycie Romanowskiego w tym kraju. W piątek taka informacja trafiła do sądu, który wniosek o uchylenie poszukiwań międzynarodowych prawdopodobnie oddali.
0: Dziś do końca dnia na Podhalu możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna ma wynosić od 18 stopni w Zakopanem do 21 w Nowym Sączu. Przejaśnienia mogą pojawić się w nocy, ale jutro w ciągu dnia znów trzeba będzie mieć w pogotowie coś przeciwdeszczowego. Będzie nieco cieplej, bo 21 stopni w Zakopanem i Rabce, 22 będą w Nowym Targu i Krynicy, a 23 stopnie maksymalnie mają być jutro w Nowym Sączu. Dzisiaj poniedziałek, dzisiaj 6 lipca, Światowy Dzień Pocałunku. Proszę świętować, bo to podobno bardzo zdrowe. Dzisiaj też Dzień Radcy Prawnego. To, co ja wam mogę teraz poradzić, to żebyście zostali z nami i dobrze się bawili przy muzyce wybranej na lato. A zaprasza was Łukasz Tymków.

0: Jak już mówiliśmy wam o pierwszej w naszych wiadomościach, już niedługo mieszkańcy Zakopanego, zwłaszcza ci, którzy mają swoją działkę i na niej umieszczają reklamy, mogą dostać najpierw pouczenie i ostrzeżenie, a jeśli nie zareagują, no to będzie naliczona kara. Za nielegalną 10-metrową reklamę może ona wynieść nawet 9 tysięcy złotych, to jest prawie 1000 za metr. Tuż przed weekendem weszła w życie uchwała krajobrazowa w Zakopanem. Zakopiańscy radni pracowali nad nią kilkanaście lat. Teraz będzie specjalny zespół weryfikował nieprawidłowości, no i rozsyłał tę korespondencję, o której mówiłem. Czy to będzie koniec nadmiaru reklam w Zakopanem? Tego nie wiem, ale mogę wam doradzić, że jest takie miejsce, w którym warto się reklamować i nie grozi za to żadna kara.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.
0: Przelotny deszcz i zachmurzenie duże. Tak ma wyglądać scenariusz napisany przez pogodę na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Jutro bardzo podobny typ pogody, z tym, że będzie nieco cieplej niż dzisiaj, a dzisiaj mamy od 18 w Zakopanem do 21 w Nowym Sączu. Jutro odbędzie od 21 stopni w Zakopanem do 23 w Nowym Sączu. W kolejnych dniach niestety temperatury na poziomie 17-19 stopni w Zakopanem. Raczej deszczowo. W czwartek i w piątek ma pojawić się też trochę przejaśnień.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Już pojutrze o 11 warto wybrać się do Bukowiny Tatrzańskiej. Tam będzie paradny przejazd przez wieś i tak to rozpoczną się jubileuszowe 60. sabałowe bajania. Impreza, która znana jest chyba w całej Polsce. Świętowanie będzie trwało aż do niedzieli. No i będzie się działo. Już niedługo będziemy wam mówili dokładnie, co w programie tej imprezy się znajdzie. Możemy wam już zdradzić w tej chwili, że do Bukowiańskiego Centrum Kultury wpłynęło ponad 200 zgłoszeń. Mogę wam też powiedzieć na ucho, że w piątek w Radiu Alex sporo się będzie działo rzeczy związanych właśnie z Bukowiną.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: A pamiętasz Rabkoland?
6: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
5: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
7: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
6: To jakbyś nie był tam wcale.
5: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
8: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
9: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Już niedługo grono tych, którzy mają w poniedziałek wolne, powiększy się o całkiem sporą grupę osób. Trzymamy za was mocno kciuki, bo to jeszcze chwilka dosłownie, no i macie tak zwany fajrant. O 16 u nas natomiast najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
8: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
7: Rysiu, jesteś nieoceniony.
8: No, co wypatrzyłaś?
7: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
9: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Po reklamie.
0: No i właśnie minęła 16, przed nami kolejne wiadomości.
11: Porozumienie rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Obie organizacje przedstawiły swoje stanowisko. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do jutra czeka na propozycje reform, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi o przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką i rekordowe wynagrodzenia lekarzy. Potem możliwe będą zmiany personalne. Michał Dobrowicz, Michale, jak medycy tłumaczą domaganie się dymisji minister zdrowia?
12: Rozczarowani biernością resortu, mimo sygnałów o nieprawidłowościach w wielu szpitalach. Tak to opisuje przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Goncerz.
13: W październiku poprzedniego roku złożyliśmy do ministerstwa raport z psychiatrii w kraju dotyczących dyżurów. Wykazaliśmy ogrom nieprawidłowości i do tego momentu nie ma reakcji. I nas nie interesuje to, kto straci stanowisko po tej czy innej aferze. Nas interesuje to, czy w przyszłości będą warunki do tego, żeby realnie w tym kraju leczyć.
12: Wśród propozycji, które przygotowuje rząd, jest, jak ustaliłem, m.in. obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Rozważany jest też górny limit zarobków. Ostateczne decyzje w sprawie zmian, także tych personalnych, mają zapaść najpóźniej w środę.
11: Ukraińskie drony zaatakowały zakłady w Omsku w zachodniej Syberii. Mieszkańcy miasta podają w mediach społecznościowych, że płynie tamtejsza rafineria. To jeden z największych zakładów przetwarzających ropę naftową w Rosji. Gubernator regionu potwierdził, że doszło do ataku, ale dodał jedynie, że usuwane są jego skutki. Omsk znajduje się w odległości około 2700 km od terytoriów ukraińskich. Jest to więc jedno z najdalszych uderzeń na terytorium Rosji.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Coś z długim rękawem, jeśli wybieracie się na dłuższy spacer, z pewnością się przyda. Dziś w Zakopanem na przykład maksymalnie 18 stopni Celsjusza powinny wskazywać termometry. Nieco cieplej będzie w Krynicy, tam 21-23 stopnie pokażą termometry w Nowym Sączu. Wtorek też zapowiada się dosyć pochmurnie, no i do tego wszystkiego może jeszcze przelotnie padać deszcz. O tym pamiętajcie, planując różne rzeczy na zewnątrz. Jutro na termometrach będzie od 21 stopni w Zakopanem do 23 w Nowym Sączu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Poniedziałkowe popołudnie 6 lipca kolejne osoby dołączyły do tych, którzy mają już wolne, jak wcześniej mówiłem. Dominik, Dominika i Łucja dzisiaj świętują imieniny, a przed nami bardzo sympatyczny przepis na bardzo pyszny dodatek do obiadu. A dodatkiem do waszego powrotu do domu na przykład będzie muzyka wybrana na lato, którą gra wam Łukasz Tymków.

0: pora obiadowa, no to w takim razie coś do obiadu teraz będziemy dla was mieli. Chodzi o kompot, który wraca do łask. Nie trzeba na to bardzo dużo czasu, a ten, który my wam proponujemy, to nie jest ani za słodki, ani za kwaśny. Jeśli chodzi o to, co można wrzucić do kompotu, to jest to właściwie wszystko, co teraz jest dostępne w sklepach, no może poza cytrusami. Żeby go zrobić, potrzebujemy około 20 minut na to, aby go gotować. Oczywiście nie liczę czasu przygotowania owoców. Potem dobrze jest go wysudzić, bo latem moim zdaniem zdecydowanie lepiej smakuje taki chłodny. A jeśli chcecie dokładnie poznać całą technologię, jeśli chodzi o tworzenie kompotu do obiadu, jakich dokładnie składników potrzebujecie, to przeczytacie bez problemu na naszej stronie internetowej w dziale z przepisami. Smacznego!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
2: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
2: No to zobaczmy, jak kształtować się będzie tydzień w Zakopanem, ale nie tylko w Zakopanem. Dziś na termometrach na Podkalu od 18 w Zakopanem do 21 stopni w Nowym Sączu mogą jeszcze przydać się parasole, bo synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Przelotnie ma padać także jutro, ale będzie trochę cieplej od 21 stopni w Zakopanem do 23 w Nowym Sączu. W kolejnych dniach podobny typ pogody, ale nieco chłodniej, bo na przykład temperatura w Zakopanem maksymalnie będzie wynosiła 17 stopni. Nieco cieplej ma być w piątek, sobota i niedziela to około 20 stopni Celsjusza. Trochę więcej słońca, ale też wciąż przelotne opady deszczu.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Mamy dopiero poniedziałek, ale już na najbliższą niedzielę zapraszamy Was na 14 na Paradę Kreatywności. To wszystko w Rabie Wyżnej. Będą szczudlarze, artyści teatru formy, ogromne marionety, muzycy i fantastyczne pojazdy, a korowód poprowadzi symbol tej imprezy. Jaki? No, o tym przeczytacie na naszej stronie radioalex.com.pl. Będą też pokazy akrobatyczne, teatr uliczny, mażoretki, interaktywne widowiska cyrkowe i pełne poezji, humoru, happeningi. Można by tak długo wymieniać. Wszystko zwieńczy koncert Nowatora. Impreza odbywa się pod patronatem Radio Alex. Musisz tam być.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: No to przetrwaliśmy jakoś pierwszy dzień nowego tygodnia, w którym no trochę lato się zrobiło kapryśne, ale nie będziemy narzekać, prawda? Jutro będzie kolejny, mam nadzieję, równie piękny, jeśli nie piękniejszy dzień. Życzę wam też przepięknego popołudnia, spędzicie je, mam nadzieję, z naszym programem Po Godzinach. Łukasz Tymków, dziękuję teraz za uwagę. Do usłyszenia jutro, cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
4: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
4: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
5: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
2: Po reklamie.
6: Poniedziałek, 6 lipca i 17 na zegarach. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
7: Pacjenci nie zostaną bez opieki. Tak zapewnia Szpital Kliniczny w Zabrzu, w którym od 1 lipca działa jedyny na Śląsku ośrodek dla dzieci chorych na nowotwory. Zlikwidowany został tam oddział onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zakładano, że lekarze z Katowic przeniosą się do Zabrza, ale 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. Na linii śląska reporterka Anna Kropaczek. Aniu, szpital w Zabrzu opublikował dzisiaj informacje dla rodziców małych pacjentów.
8: Tak, chodzi o dzieci chore na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ lekarze z Katowic, którzy nie podjęli pracy w Zabrzu, właśnie w tym zakresie mieli duże doświadczenie. W zabrzańskim ośrodku takich specjalistów nie ma. Szpital zapewnił jednak, że w Zabrzu dzieci będą miały wykonane zaplanowane badania i chemioterapie, które przypadają na obecny okres leczenia, a później w dokumentacji wypisowej szpital wskaże ośrodek, który przejmie opiekę nad chorym. Każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem dobra dziecka, etapu leczenia i ciągłości terapii.
7: Sztuczna inteligencja na platformach społecznościowych może subtelnie kształtować opinię publiczną. Badania naukowców z Oxfordu i Potsdamu potwierdzają to, co chyba intuicyjnie podejrzewamy. A w studiu Grzegorz Jasiński.
9: Witam ponownie.
7: Z tymi właśnie informacjami. Dzień dobry. Jak to się dokładnie odbywa?
9: Naukowcy zwracają uwagę nie tylko na algorytmy, które podrzucają nam takie, a nie inne treści. Podkreślają, że narzędzia oparte na dużych modelach językowych wykorzystywane do generowania czy edytowania wpisów w mediach społecznościowych mogą wprowadzać ukryte uprzedzenia, niekoniecznie w pełni zgodne z treścią podawanych artykułów. Te czasem drobne zniekształcenia w pojedynczych postach szybko rozprzestrzeniają się potem w sieci i stopniowo wpływają na poglądy opinii publicznej.
7: Grzegorzu, a co można z tym zrobić?
9: Z poziomu użytkownika to trudne, bo nawet jeśli wprost wpisze się w instrukcję, by post zachował pierwotny sens wypowiedzi, narzędzia AI często zmieniają kierunek przekazu, szczególnie we wpisach dotyczących kontrowersyjnych tematów, takich jak choćby kontrola dostępu do broni w USA czy legalizacja marihuany. Symulacje pokazują, że w skali milionów interakcji subtelne zmiany mają poważne znaczenie.
6: Średnio przyjemny czas szykuje się w pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu, a to dlatego, że będzie po prostu zmiennie. I słońce, i chmury, i opady deszczu. Tak będzie jutro, tak będzie też w środę. Do tego silniejsze podmuchy wiatru. To warto wziąć pod uwagę, szczególnie jeśli wybieracie się na szlaki. Jutro w Zakopanem maksymalnie 18 stopni, w Nowym Targu 22 stopnie, w Bielsku Białej 24. W środę już wszędzie poniżej 20. Mamy kolejny wakacyjny poniedziałek, to już jest 6 lipca. Powoli, panie kalendarzu, nie tak szybko. No, ja się bardzo cieszę, że jestem tu, w swoim ulubionym miejscu i o najlepszej porze dnia, w Łukasz Jakubczyk. Wakacyjny dzień dobry, zaczynamy program Po Godzinach na wakacjach.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
6: Na początek coś bardzo dynamicznego, co rozkręca wakacyjne imprezy. Loco Loco Gordo na antenie Radia Alex. Łukasz Jakubczyk, kłaniam się, polecam. To już są 4 minuty po 17.

0: Ekipa Pankara w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato. To jest poniedziałkowe późne popołudnie w taki spokojny temperaturowo dzień. Czyli chyba dzisiaj nie ma narzekania, że jest za gorąco, że jest za zimno. A jeśli wybieracie się na przykład w najbliższym czasie nad Bałtyk, to też nie będziecie narzekać, przynajmniej na temperaturę powietrza, bo w kwestii temperatury wody norma zachowana. 17-18 stopni tak mniej więcej w Bałtyku. My dzisiaj będziemy sprawdzać, co fajnego u nas w regionie nad Bałtyk. Nie będziemy się wybierać, bo po co? Będzie trochę świata muzyki po weekendzie i będzie też sport. Ogólnie łatwo, lekko i przyjemnie, jak to w wakacje. Za chwilę w Radiu Alex remix I Will Survive, Glory Gaynor. Bardzo przyjemne dźwięki właśnie na lato i wakacje.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
9: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
11: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
12: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
13: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
12: Rysiu, jesteś nieoceniony.
13: No, co wypatrzyłaś?
12: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
14: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
15: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: Mamko moja, ja sam wydawać mam.

0: Kochaj Marisa w Radiu Alex. Kochamy za to fajne wydarzenia, których w tym sezonie nie brakuje. Lista jest naprawdę długa. Dużo podpowiedzi znajdziecie już na radioalex.com.pl. Fajnie na przykład zapowiada się festiwal kreatywny w Rabie Wyżnej. To dla osób poszukujących inspiracji, aktywnego wypoczynku i wartościowych sposobów spędzania czasu z rodziną. W planach m.in. parada kreatywności. Zobaczymy tutaj szczudlarzy, artystów teatru formy, ogromne marionety, muzyków oraz fantastyczne pojazdy. Start o godzinie 14, wtedy to parada wystartuje sprzed siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej, a impreza przy kompleksie sportowym Orlik. Będzie też muzyka na żywo, wystąpi zespół Weekend, będzie też Nowator. Bawcie się dobrze.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Takie trochę wakacyjne dźwięki sprzed lat od projektu Garcia na antenie radia Alex. Za chwilę będzie 18, to będzie czas wiadomości i prognozy pogody. Po 18 na pewno będziemy u nas, sprawdzimy co fajnego przed nami w tym tygodniu. Do tego teksty piosenek, które są coraz mniej pożądane. O co chodzi? Szczegóły niebawem. Zostańcie z radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
2: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 18, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
5: Koszt uzbrojenia dostarczonego Ukrainie w latach 2022-2023 wyniósł 14 miliardów 900 milionów złotych. Tak wynika z zestawienia, które przedstawia właśnie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
5: Natomiast od 2024 roku do chwili obecnej donacje kosztowały Polskę 1,550 milionów złotych, wyjaśniał Kosiniak-Kamysz. Parlament Europejski na jutrzejszym posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Na linii korespondentka Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego należy się spodziewać?
7: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii, europosłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.
5: Igor Milicic nadal będzie trenerem reprezentacji polskiej koszykarzy. Polski Związek przedłużył umowę ze szkoleniowcem przynajmniej o rok. Wszystko zależy od awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, zaznacza prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
0: W najbliższych godzinach, dniach pogodowo to sporo się będzie działo na Podhalu i na Podbeskidziu, bo będzie chwilami słonecznie, ale też ma się chmurzyć, będzie padać, może nawet jakieś pojedyncze burze się będą pojawiać, no i też będzie się robić chłodniej. Jutro w Zakopanem maksymalnie 18 stopni, w Nowym Targu 22 stopnie, a w Bielsku Białej jutro 24. W środę to już wszędzie poniżej 20 stopni. No i też o najważniejszym zapomniałem, silny wiatr będzie się pojawiał i we wtorek, i w środę, i nawet w czwartek jeszcze. 6 lipca to jest poniedziałek. 52 lata temu nasi piłkarze zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. W meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy Brazylię 1-0. Szkoda, że w kwestii sukcesów naszej piłki nożnej musimy się tak mocno cofać w czasie. Za to muzycznie jesteśmy na bieżąco. Aleksandra Stan, Ina i Daddy Janki przed nami. We Wanna w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To 3 minuty po 18.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: na to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w Radiu Alex. A co tam w muzycznym świecie? Ciekawe dane z serwisów streamingowych. Okazuje się, że użytkownicy coraz rzadziej klikają w piosenki, które są w nich oznaczone jako zawierające treści wulgarne. Jeszcze kilka lat temu nie zwracaliśmy na to uwagi, a teraz w zestawieniu Top 50 jednego z serwisów takich piosenek jest już tylko 13%, a 8 lat temu to było 74%. To ciekawe. No i zapewne też nigdy nie poznamy jasnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo co osoba, to inne preferencje. Może akurat tak wypadło. A u nas za chwilę wypadnie na grupę Queen, więc to będą wielkie przyjemności. Będzie I Want to Break Free.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: A pamiętasz Rapkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek i Renek.
6: Wow, czy jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
8: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
9: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
10: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Góralska kapela Stanisława Ogórka w Radiu Alex. Zmieniamy teraz gatunek muzyczny, bo w tym tygodniu startuje 25. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Wacława Geigera w Zakopanem. To w sobotę, przed nami koncert inauguracyjny w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. To będzie występ Witolda Zalewskiego. Początek o godzinie 20. Niedziela też będzie koncertowa. Miejscem będzie parafia tatrzańska Świętego Krzyża, a koncert nosi tytuł Ave Maria woła cały świat. Początek także o godzinie 20. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Zakopanem potrwa do 1 sierpnia i o poszczególnych koncertach, wydarzeniach będziemy Was jeszcze informować na antenie Radia Alex i na radioalex.com.pl.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: 4-minutowa piosenka za nami w Radio Alex, czyli wiadomo, że piosenka sprzed lat, zespołu Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You na naszej antenie, a wcześniej współczesna piosenka, czyli trochę ponad 2-minutowa, Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Anne-Marie i Coy Leray, a wspominam o tym, no bo taki mamy trend w muzyce. Kiedyś te najdłuższe piosenki miały blisko 7-8 minut, a teraz to w tych 7-8 minutach to można zmieścić 3-4 utwory. Za chwilę na antenie Radia Alex też piosenka 2-minutowa i to taka, która jest stworzona przy użyciu AI. Puls miasta będzie Polo Vibes w Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: 19 nic się nie zmieni, nadal będzie poniedziałek. Za to muzycznie będzie fajnie, będzie wakacyjnie, sprawdzimy też co u nas, a z muzycznego świata nieformalne wyznanie miłości, za które trzeba było potem przeprosić. Bądźcie z nami po 19, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
9: Obecny rząd przekazał Ukrainie sprzęt warty 1 550 000 000 zł za czasów poprzedniej ekipy władzy. Ta kwota była prawie 10 razy wyższa. Tak wynika z zestawienia, które przed godziną zaprezentował dziennikarzom wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na jego konferencji była reporterka Magdalena Greinert. Witaj.
10: Tak jest, Magdo, dzień dobry.
9: Dlaczego rządzący ujawniają te kwoty?
10: To z jednej strony odpowiedź na oczekiwania opinii publicznej, a z drugiej chęć pokazania, że Polska jest nie rozbrajana, tylko dozbrajana. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w ten sposób do zarzutów o przekazanie rakiet do systemu Patriot. Mówił, że skala przekazywanego sprzętu jest nieporównywalna. To 10 do 1 i przekazanie rakiet nie uszczupla naszego bezpieczeństwa.
11: W ostatnich 3 latach nie mogliśmy już przekazać wiele sprzętu, ponieważ takie są, a nie inne możliwości państwa polskiego. I granicą jest zdolność i bezpieczeństwo państwa polskiego i zdolność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.
10: Wicepremier podkreślił też, że w kolejnych tygodniach zostaną ujawnione konkretne liczby czołgów, śmigłowców przekazanych przez poprzedni rząd. Sprzed Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Greinert.
9: Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot patrolowy na Morzu Norweskim. O tym incydencie poinformowało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. Więcej o okolicznościach tego zdarzenia korespondent w Londynie, Bogdan Fremorgan.
12: Podczas operacji o kryptonimie Firecrest do brytyjskiej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski samolot patrolowy. Maszyna typu BF przeleciała obok lotniskowca HMS Prince of Wales i zrzuciła w jego pobliżu boje sonarowe. Nie odpowiadała też na wezwania emitowane na międzynarodowych częstotliwościach alarmowych. Działania te uznano za niebezpieczne, w związku z tym dwa brytyjskie myśliwce F-35 przechwyciły i odeskortowały rosyjski samolot.
9: Lotnisko w Katanii na Sycylii będzie całkowicie zamknięte jeszcze przez 2 godziny. Jest to spowodowane aktywnością wulkanu Etna, który wyrzuca w powietrze tony pyłów. Mogą one uszkodzić silniki samolotów i zagrozić bezpieczeństwu pasażerów. W związku z tym 17 przylotów przekierowano do Palermo. Linie lotnicze podstawiają autokary do przewozu podróżnych. Normalnie funkcjonuje natomiast lotnisko w Comiso, znajdujące się w odległości 90 km od Katanii.
0: Jedenaście stopni tej nocy w Zakopanem, w Nowym Targu 13, w Bielsku Białej 15. Opady deszczu słabe będą się nocą pojawiać. Jutro też niewykluczone są przelotne opady deszczu. Słońce co jakiś czas również będzie do nas zaglądać. Silniejsze podmuchy wiatru to w zasadzie przez cały dzień będą nam towarzyszyć. Jutro w Bielsku najcieplej 24 stopnie, w Nowym Targu 22 stopnie, w Zakopanem do 18, a w środę wszędzie chłodniej. W Zakopanem w ciągu dnia tylko 12 stopni. porcji wiadomości i po prognozie pogody wracamy do poniedziałkowego wakacyjnego grania muzyki wybranej na lato w Radiu Alex. Na początek do śpiewania, do gwizdania Marquez, Vayamos Compañeros, do nucenia też, a później 18s i ich najnowsza propozycja, przeróbka wielkiego hitu grupy Roxette. You got the look. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to są 3 minuty po 19.

0: La Discoteca Italiana, Fabio Rovazzi i pani Orietta Berti w Radio Alex, piosenka szybko wpadająca w ucho, a w Australii w uszy społeczeństwa wpadły słowa premiera, pana Antoniego Albanese, który wziął udział w jednym z programów komediowych. W trakcie szybkiej rundy pytań o kobiety, o to, które w różnych sytuacjach chciałby mieć u boku, najpierw wskazał Kylie Minogue, a później przy kolejnych pytaniach dodał, że jest wspaniała i na wszystkie odpowie, że wybiera ją. Dodam tylko, że premier Australii jest żonaty od pół roku. I chyba była kłótnia w domu, bo później za te słowa przeprosił. Może się bał, że będzie spał na materacu w garażu. No co, premier to tylko w polityce jest kimś. W domu dobrze wie, gdzie jest jego miejsce. Whitney Houston za chwilę w Radiu Alex. I wanna dance with somebody.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Wax w Radiu Alex. Wróćmy do naszego regionu, bo w tym tygodniu ważne wydarzenie, 60. Sabałowe Bajania. Początek w środę, 8 lipca o 11 w Bukowinie Tatrzańskiej. Wtedy to odbędzie się paradny przejazd przez wieś. Później po oficjalnym otwarciu ruszą przesłuchania konkursowe. Wieczorem natomiast spektakl w wykonaniu gospodarzy spotkań, a będzie to Gwałtu co się nie robi. O 22.30 potańcówka z Wierchowianami. Impreza do niedzieli, a cały program mamy na radioalex.pl. Warto tam zajrzeć.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: After Party w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato, a teraz pani Madonna, która miała się pojawić, ale się nie pojawiła. No nowa muzyka, nowa ona i różnego rodzaju pomysły na promocję. Miała się pojawić konkretniej na imprezie Pride in London, ale organizatorzy bali się, że to wydarzenie na Trafalgar Square ściągnie takie tłumy, których to miejsce nie widziało od lat. A to by było niebezpieczne, więc woleli dmuchać na zimne. Tak się fani stęsknili za Madonną. Albo po prostu chcieli zobaczyć ją na żywo, bo z Instagrama to mogą tej młodej pani po prostu nie kojarzyć. Marnik i Kaszmir za chwilę w Radiu Alex będzie Alone.
1: Radio Alex.

0: It's a celebration.
1: Celebration DJ Bobo na antenie radia Alex. Za chwilę będzie 20, będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 20 piłkarski mundial, bo dzisiaj starcie, które może na długo zostać w naszej pamięci. Będzie też o imprezie, która w pamięci pewnej znanej dwójki też na długo zostanie. Bądźcie blisko radia Alex.
2: Radio Alex.
1: Na zegarze jest już 20. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
3: Tragedia w miejscowości Lutynia na Dolnym Śląsku. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterze, nie żyje jedna osoba, druga jest w szpitalu. Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego jeszcze dowiedziałeś się?
4: Policja w sprawie zatrzymała podejrzanego. To młody mężczyzna, który miał zapruszyć ogień w jednym z domów w dolnośląskiej Lutyni. Prawdopodobnie chciał zatrzeć ślady. Według naszych nieoficjalnych ustaleń nie żyje jedna osoba, druga przebywa w szpitalu, a sprawca miał być z nimi powiązany. Doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, przekazuje biuro prasowe dolnośląskiej policji. Na miejscu pracują śledczy, którzy zabezpieczają teraz dowody. Wszystko odbywa się pod nadzorem prokuratora.
3: Tajemniczy obiekt, prawdopodobnie dron, przyczyną chwilowych utrudnień na krakowskim lotnisku. Obiekt w okolicy portu zauważył pilot jednej z maszyn, powiadomił wieżę kontroli lotów, a ta policję. W rejon, w którym zauważono obiekt, skierowano patrole. Nie odnaleziono ani drona, ani operatora drona. Smartfon stał się naszym nieodzownym towarzyszem także w czasie podróży zagranicznych. Szykując się do takiego wyjazdu, powinniśmy wprowadzić w nim zabezpieczenia, radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Jednym z nich jest skonfigurowanie kodu PIN na fizycznej karcie SIM, a inne rekomendowane zabezpieczenie?
5: Obowiązkowo, i to nawet nie tylko przed wyjazdem, ale wydaje mi się, że zawsze, to włączenie funkcji, która pozwala nam zdalnie zlokalizować zgubiony bądź też zapomniany smartfon. Wiele rzeczy może się zdarzyć, natomiast włączenie funkcji zdalnego lokalizowania pozwoli nam ustalić, gdzie potencjalnie taki nasz telefon może się wciąż znajdować, to nawet jak zostanie wyłączony w pewnych przypadkach. Ale co więcej, możemy też taki telefon wzbudzić do życia komunikatem, że jest nagroda za jego oddanie i podać numer telefonu, bądź też jeśli szans na to nie widzimy, włączyć opcję zdalnego kasowania naszych danych, aby lepiej chronić te wszystkie sekrety, które na takim smartfonie mam.
1: Pierwsza część tego tygodnia w pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu raczej taka sobie, a to dlatego, że będą się pojawiały przelotne opady deszczu. Nie będzie za ciepła, do tego silny wiatr będzie powodował, że ta odczuwalna temperatura i tak będzie niższa. Jutro w Zakopanem na termometrach co najwyżej 18 stopni, w Nowym Targu 22 stopnie, w Bielsku Białej 24, a w środę to już wszędzie poniżej 20 stopni, w Zakopanem tylko 12. Tak też będzie w czwartek. W Bielsku Białej najcieplej, bo w środę i w czwartek w okolicach 18 stopni. 6 lipca. Czytam właśnie, że 21 lat temu wyemitowano sygnały z wiadomościami dla potencjalnych cywilizacji pozaziemskich. Odpowiedzi brak do dziś, ale może dlatego, że no nie do wszystkich układów planetarnych ta wiadomość już dotarła. Do jednego z nich dotrze w kwietniu 2036 roku. A my docieramy do kolejnej porcji wakacyjnej muzyki w Radiu Alex. Velvet teraz, a później Zucchero i jego Baila. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to 3 minuty po 20.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Ekipa Fantastic w Radiu Alex. No, dla jednych z całą pewnością dzisiaj będzie Fantastic, a dla innych nieco gorzej. No bo dzisiaj kolejne mecze na piłkarskim mundialu. Portugalia, Hiszpania, hitowe starcie w Dallas. 1/8 finału, początek o 21 naszego czasu. Sprawdzałem, jakie są typy. Hiszpania jest faworytem, ale wiadomo, jak to jest na boisku. Póki piłka w grze, to wszystko może się wydarzyć. Proszę sobie przygotować garść przekąsek, bo zapowiada się wyjątkowo ciekawe starcie. Drugi mecz tej nocy też będzie interesujący. Stany Zjednoczone, Belgia. Nawet jak nie będziecie go oglądać, to na bieżąco będzie go wam w sieci relacjonował prezydent Trump. Roxette, How Do You Do za chwilę w Radio Alex, a później Long & Junior.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
7: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Rader Louis od ekipy Modern Talking w Radiu Alex w programie Po Godzinach. Co jest po tym weekendzie najchętniej klikanym tematem w kolorowych mediach? Wiadomo, że ślub Taylor Swift i Travisa Kelsey'ego. Salą weselną była hala Madison Square Garden w Nowym Jorku. Tyle mają rodziny, tyle przyjaciół i znajomych, że nie ma takiego domu weselnego, który by ich wszystkich pomieścił. Co najciekawsze, w sieci jest bardzo mało filmików z tego wydarzenia i dopiero powoli docieramy do jakiejś informacji. Na przykład śpiewał Paul McCartney, nie wiemy, kto złapał welon, który wujek był królem parkietu i tak dalej. Jakby to było polskie wesele, to pewnie jeszcze dzisiaj byłyby relacje z tego, kogo i jak bardzo boli głowa. Trybunie Tutki za chwilę w Radio Alex.
1: Radio Alex.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
4: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Luna, Mambo Leo na koniec poniedziałkowego po godzinach. Za chwilę 21, pora wiadomości i prognozy pogody, a po 21 muzyka wybrana na lato. Sporo okazji, by dać głośniej radio. Polecamy się i po 21.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar do

0: dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Jest już 21. Katarzyna Podraza i najnowsze wiadomości z kraju i ze świata na naszej antenie. Posłuchajmy.
3: Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar makabrycznej zbrodni, do jakiej doszło w zeszłym tygodniu w małopolskiej Skawinie. Policja odkryła w jednym z mieszkań ciała czteroosobowej rodziny. Jak przekazał prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Krakowie, potwierdziły się wcześniejsze informacje, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego.
4: Przeprowadzona sekcja zwłok również potwierdza tą wersję, którą mieliśmy od początku i która jest najbardziej prawdopodobna, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego, czyli sprawca pozbawił życia trzy osoby i następnie popełnił samobójstwo i wszystko wskazuje na to, że tym sprawcą był mężczyzna.
3: Na razie nie wiadomo, czy sprawca zbrodni był pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Mają to wykazać kolejne badania, których wyniki znane będą za około 2-3 tygodnie. Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym po południu w miejscowości Żabia Wola obok Grodziska Mazowieckiego ranne zostało 6-letnie dziecko. Poruszało się ono na rowerku w towarzystwie rodzica. W pewnym momencie 6-latek uderzył w bok autobusu. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Donald Trump chce rozmawiać z Władimirem Putinem i znów twierdzi, że przywódca Rosji chce zakończenia wojny z Ukrainą. Amerykański prezydent w nocy czasu polskiego wyruszy na szczyt NATO do Ankary, w czasie którego ma spotkać się m.in. z prezydentem Ukrainy. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ten szczyt może mieć wiele ciekawych momentów.
5: Dzień dobry, tak, ta rozmowa z Władimirem Zełenskim, po której Trump ma ponoć zadzwonić do Putina, ma być powrotem Trumpa do rozmów na temat zakończenia wojny. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, rzucił dziś prezydent. Będziemy prawdopodobnie obserwować również omijanie się szerokim łukiem prezydenta USA i premier Włoch, bo Trump zasugerował, że należy wprowadzić zakaz zbliżania dla Georgii Meloni, z którą ma konflikt. Na pewno usłyszymy o złych sojusznikach z NATO, którzy wykorzystują USA, Europie, która nie dba o własne bezpieczeństwo. Jedno jest pewne, Trump wyruszy do Ankary w bojowym nastroju.
2: Trochę deszczu nam jeszcze spadnie i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Tak będzie nocą, tak będzie jutro, tak też będzie w środę. W czwartek również może pokropić na termometrach. No, zróżnicowanie będzie na Podhalu. Jutro od 18 do 20, 21 stopni w Bielsku Białej, 24 stopnie. W środę to już wszędzie poniżej 20 stopni, w Zakopanem tylko 12, a w Bielsku 18. 3 minuty po 21 w poniedziałek w Radiu Alex. A skoro po 21 to czas na muzykę wybraną na lato. Monkey Circus na początek, a później Felix Jen i Szał. Z Łukasz Jakubczyk. Polecam.
6: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lata.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
1: Po reklamie.
3: Jest 22. Katarzyna Podraza i najnowsze wiadomości z kraju i ze świata przed nami. Posłuchajmy.
4: Nowe standardy kierowania pacjentów na badania i zabiegi oraz wynagradzania medyków mają być elementem reformy systemu ochrony zdrowia, ustalił reporter Michał Dobrołowicz. Propozycję zmian w tym tygodniu zaprezentować ma rząd. W tej sprawie premier Donald Tusk przed weekendem stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów NFZ.
5: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to

0: Podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
1: Nasz reporter Michał Dobrołowicz dopytywał w Ministerstwie Zdrowia, co ma być w tych nowych standardach.
2: Precyzyjne wytyczne, kiedy pacjent wymaga na przykład pilnych badań, a kiedy może zaczekać, i to ma zależeć tylko od stanu jego zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda tłumaczyła mi, że chodzi o jasną instrukcję.
3: Bardzo precyzyjną ścieżkę terapeutyczną, dla kogo to badanie dzisiaj jest zasadne. To jest to, co chciałabym, żeby w sektorze ochrony zdrowia było przede wszystkim.
2: Poza tym w projekcie zmian, jak ustaliłem, może znaleźć się obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Ten tydzień zapowiada się jako najważniejszy od wielu miesięcy dla naszego systemu ochrony zdrowia. Musi przynieść konkretne propozycje reform i może przynieść zmiany personalne.
1: Smartfon towarzyszy nam każdego dnia, również wtedy, gdy wyjeżdżamy na wakacje. Wielu z nas staje wtedy przed koniecznością naładowania baterii w tym urządzeniu, na przykład na lotnisku czy w innym miejscu publicznym. Czy bezpieczne jest podłączenie się do udostępnionego tam portu USB? Zapytaliśmy Piotra Koniecznego z portalu niebezpiecznik.pl.
4: Wiem, że w internecie krąży taki mit, tak to trzeba nazwać, że podpinanie się pod takie publiczne porty USB może spowodować co złego i technicznie, teoretycznie rzeczywiście jest to możliwe, natomiast takich ataków nie obserwowaliśmy, nie obserwujemy. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na to, że jak będziecie się podłączali, to Wasz smartfon może zadać takie pytanie, czy chcesz udostępnić na przykład, czy zaufać temu urządzeniu, albo dać dostęp do jakichś funkcji, bo po tej drugiej stronie, jeśli znajduje się komputer, no może próbować uzyskać dostęp do naszych zdjęć czy dodatkowych funkcji, ale dzisiejsze współczesne smartfony przed tym ostrzegają.
1: Czyli czujność nie zaszkodzi.
5: Wietrznie będzie i na Podhalu, i na Podbeskidziu we wtorek, w środę, w czwartek. Do tego przelotne opady deszczu mają nam towarzyszyć. Słońce też co jakiś czas będzie do nas zaglądać. A na termometrach jutro w Zakopanem 18 stopni, w środę to już tylko 12, w Nowym Targu nieco cieplej, tak 3-4 stopnie, najcieplej w Bielsku Białej. Jutro 23-24 stopnie, w środę do 18. I to by było na tyle. Kończymy program Po godzinach w poniedziałek 6 lipca. Jutro wtorek będziemy krok bliżej do weekendu. I całe szczęście. Słyszymy się po 17. Łukasz Jakubczyk, dzięki za wspólnie spędzony czas. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
6: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.

0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: Chłopcy, a może by tak? Pikało!